0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Zwracając się do polityków i dyplomatów, apelował też o wolność sumienia i ochronę ludzkiego życia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Francja po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją 4-dniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
2: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
1: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatną kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie. W swoje wystąpienie papież wplótł refleksję nad hasłem swojej podróży, ale też nad francuską dewizą – wolność, równość, braterstwo.
2: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
1: W pierwszym wystąpieniu papież nawiązał też do aktualnych wyzwań francuskiego społeczeństwa, zwłaszcza tych, które podważają uniwersalne chrześcijańskie wartości. Mówił m.in. o dobrze pojętej laickości, która nie narzucając przekonań, gwarantuje wolność sumienia.
2: Pragnę przypomnieć, że prawdziwie wolne społeczeństwo nie narzuca jednolitości, ale chroni różnorodność sumień, zapobiegając tendencjom autorytarnym i promując dialog etyczny, który wzbogaca tkankę społeczną. Dialog ten jest tym pilniejszy we współczesnej Francji, gdzie osoby należące do różnych kultur i religii są wezwane do wspólnego życia i wnoszenia własnego wkładu w budowanie społeczeństwa.
1: Dziś po południu papież uda się do siedziby UNESCO, a następnie będzie przewodniczył nieszporom w katedrze Notre Dame. Z kolei wieczorem spotka się z młodzieżą na stadionie Stade de France.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję drugiego dnia podróży apostolskiej Leona XIV do Francji. Ojciec Święty wczoraj rano przybył do Paryża i po ceremonii powitalnej na lotnisku Orly udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie najpierw spotkał się z prezydentem Republiki Emmanuelem Macronem, a następnie miało miejsce spotkanie z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym. Po obiedzie w nuncjaturze apostolskiej, która podczas pobytu w Paryżu stała się tymczasowym domem papieża, Leon XIV udał się do siedziby UNESCO. Następnie w godzinach popołudniowych przewodniczył nieszporom w katedrze Notre Dame, nieszporom, w którym uczestniczyło paryskie duchowieństwo oraz osoby życia konsekrowanego, a wieczorem o 21:00 miało miejsce czuwanie modlitewne z udziałem młodzieży na Stade de France w miejscowości Saint-Denis na obrzeżach Paryża. Dzisiejszy drugi dzień wizyty Ojca Świętego we Francji będzie miał następujący przebieg. Już za chwilę rozpocznie się wizyta papieża w Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej Maison Bakita. Następnie w siedzibie Instytutu Katolickiego w Paryżu papież spotka się z członkami Zgromadzenia Synodalnego Prowincji, z katechumenami i neofitami. O godzinie 15:00 na Place de la Concorde Leon XIV sprawować będzie mszę świętą, po czym zostawi już stolicę Francji i na pokładzie samolotu uda się do Lourdes, gdzie spędzi cały jutrzejszy dzień, a jeszcze dziś wieczorem przewidziana jest chwila modlitwy w ciszy w grocie Massabielle. Kilka słów możemy powiedzieć o miejscu, do którego już za chwilę przybędzie Ojciec Święty Leon XIV. W tej chwili już właśnie do niego wchodzi w towarzystwie arcybiskupa Paryża. Projekt Maison Bakita został zainicjowany w 2018 roku przez archidiecezję paryską w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który w 2017 roku apelował, by przyjmować, chronić, promować i integrować każdego migranta, a nazwał to obowiązkiem sprawiedliwości, cywilizacji i solidarności. Centrum zlokalizowane jest w 18. dzielnicy stolicy Francji i nosi imię świętej Józefiny Bakity, sudańskiej zakonnicy, która stała się uniwersalnym symbolem walki z niewolnictwem. Miejsce to zostało oficjalnie zainaugurowane 25 września 2021 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 1400 metrów kwadratowych i promuje gościnność, szkolenia i integrację migrantów, a także wspiera wolontariuszy i parafie pracujące na terenie tej paryskiej dzielnicy. Leon XIV przybył już do centrum Bakita. Towarzyszą mu arcybiskup metropolita Paryża Laurent Ulrich oraz ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski we Francji. Papież w tej chwili przybył na chwilę krótkiej modlitwy do kaplicy, która jest sercem tego miejsca, które na co dzień staje się świadectwem miłości do każdego bliźniego.

0: Wczoraj podczas lotu z Rzymu do Paryża papież tradycyjnie spotkał się z dziennikarzami, którzy towarzyszą mu w czasie podróży. Jak zwykle odpowiedział na kilka pytań, a w krótkich słowach, którymi pozdrowił ponad 80 dziennikarzy, w krótkich słowach nakreślił także cel swojej podróży. Mówił Leon XIV, że przede wszystkim udaje się do Francji, podobnie jak wszędzie indziej na świecie, naśladując Jezusa Chrystusa, pragnąc głosić pokój. Jest to przesłanie, które w obecnym czasie, mówił Leon XIV, jest szczególnie ważne i w ten sposób nawiązał do tego pierwszego pozdrowienia, które 8 maja ubiegłego roku wygłosił z lodzi Bazyliki Świętego Piotra, kiedy po raz pierwszy świat ujrzał Roberta Francisa Prevosta już jako Leona XIV. Pierwszymi słowami, które jako papież wygłosił on do wszystkich zgromadzonych wówczas na placu Świętego Piotra oraz do wszystkich, którzy śledzili transmisję na całym świecie, były właśnie słowa: niech pokój będzie z wami wszystkimi. To przesłanie pokoju powraca w bardzo wielu papieskich homiliach, przemówieniach, szczególnie podczas podróży apostolskich, a ta podróż do Francji, która wczoraj się rozpoczęła, jest 5. zagraniczną podróżą Leona XIV. Do tematu pokoju Ojciec Święty nawiązywał wczoraj w swoim przemówieniu w siedzibie UNESCO, stając się drugim po Janie Pawle II papieżem, który w tym miejscu wygłosił przemówienie. Jan Paweł II uczynił to podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Francji w 1980 roku. A już teraz rozpoczyna się spotkanie w centrum Józefiny Bakity. Na początku słowo powitania wygłosi pani Valérie Moniot, dyrektorka tej placówki. Ojcze Święty, Wasza Ekscelencja, drodzy księża, panie i panowie, witamy w domu Bakita.
1: Cette maison qui a été fondée par le diocèse de Paris il y a 5 ans et qui est un lieu qui est chargé de sens.
0: Witamy w tym miejscu bogatym w znaczenie, gdzie codziennie uchodźcy, wygnańcy spotykają się z wolontariuszami, którzy ich przyjmują i gdzie każdy ofiarowuje drugiemu człowieczeństwo swojego spojrzenia, uznanie godności różnorodnych talentów, tak hojnie i bezinteresownie oddawanych do dyspozycji innym. Słowa, które rozpalają serce domu Bakita, to gościnność, spotkanie i braterstwo. Ta chwila spotkania, której Ty pragnąłeś, Ojcze Święty, jeszcze bardziej poszerza nasze spojrzenie na każdego człowieka, który znajduje się w warunkach bezbronności, kruchości i niepewności. Jest tu obecne stowarzyszenie OKAPFIC La Liberation. Jest to katolickie stowarzyszenie złożone z wolontariuszy i profesjonalistów. Jego misją jest docieranie do osób w skrajnie trudnych warunkach, do bezdomnych lub pogrążonych w prostytucji. Celem stowarzyszenia jest towarzyszenie tym osobom w poszukiwaniu dróg do wyzwolenia. A wartościami stowarzyszenia są wierność, hojność, bezwarunkowość i skupienie się na całej osobie. Jest tu także obecne stowarzyszenie A Bras Ouvert, co znaczy z otwartymi ramionami. To stowarzyszenie organizuje spotkania w weekendy lub na krótkie pobyty towarzyszy osobom w wieku od 18 do 35 lat oraz młodzieży z niepełnosprawnościami, aby dzielić chwilę wolnego czasu i świętowania, a hasłami przewodnimi stowarzyszenia są gościnność, radość i prostota. Dlatego podzielając pragnienie poszerzenia spotkania o wszelkie formy wrażliwości, z radością oddajemy głos i wysłuchamy świadectwa trojga z tych najbardziej bezbronnych braci i sióstr, którym towarzyszymy i którzy teraz zwrócą się do Ciebie.
1: Trésor de Paquita, c'est l'accueil, la rencontre et la fraternité. Et donc, je vais appeler sans tarder notre frère, mes âmes, pour un premier témoignage. Merci.
0: Pierwsze słowo wygłosi uchodźca z Afganistanu o imieniu Mezam.
2: Dzień dobry, Ojcze Święty. Mam na imię Mezam, mam 35 lat. Jestem Afgańczykiem i przyjechałem do Francji w 2015 roku. W moim kraju byłem krawcem. Po przyjeździe do Francji trafiłem do ośrodka dla osób ubiegających się o azyl. Pewnego dnia inny Afgańczyk, mieszkający w ośrodku, powiedział mi: znam stowarzyszenie, które prowadzi kursy języka francuskiego. W ten sposób poznałem Maison Bakita. Od razu poczułem, że zostałem dobrze przyjęty i że jestem we właściwym miejscu. Dzięki wolontariuszom mogłem poprawić swój język francuski. Pewnego dnia zobaczyłem, że w Maison działa otwarta dla wszystkich pracownia krawiecka. Zapisałem się, ponieważ chciałem znów zacząć szyć. Kiedy zobaczono moje umiejętności, szybko zaproponowano mi, żebym został wolontariuszem. Z radością się zgodziłem, ponieważ potrzebowałem czuć się przydatny. Chciałem istnieć. Od kilku lat jestem wolontariuszem. Ważne jest dla mnie przekazywanie swoich umiejętności innym osobom na emigracji, które jak ja znalazły się w trudnej sytuacji. Szczególnie cieszę się, kiedy mogę uczyć kobiety, ponieważ w moim kraju nie mają one prawa do kształcenia się ani do pracy. Chcę pomagać innym uchodźcom stanąć na nogi. Mam świadomość, że zdobycie dokumentów i znalezienie pracy we Francji jest bardzo trudne. Jestem także wolontariuszem w innej organizacji. Dwa razy w tygodniu wychodzę na ulicę, aby spotkać osoby bez dokumentów i uchodźców. W ten sposób mogę podzielić się tym, co sam otrzymałem. Moja droga nie zawsze była łatwa. Wiele razy ogarniało mnie zniechęcenie. Chcę jednak dać świadectwo, że w życiu nigdy nie wolno się poddawać. Za każdym razem, kiedy byłem bliski rezygnacji, spotykałem kogoś, kto wyciągał do mnie rękę i pomagał mi mimo wszystko iść dalej. W języku farsi istnieje powiedzenie, które oznacza wszystko przemija. Kiedy teraźniejszość staje się zbyt trudna, zawsze staram się patrzeć w przyszłość. Kilka miesięcy temu otrzymałem status uchodźcy. Znalazłem pracę. I teraz z nadzieją patrzę na życie i swoją przyszłość.
0: Wysłuchaliśmy pierwszego świadectwa, które wygłosił 35-letni uchodźca z Afganistanu o imieniu Mezam. A teraz swoje świadectwo wygłosi Lise Marie. Dzień dobry, Ojcze Święty. Mam na imię Lise Marie, mam 30 lat i od 12 lat należę do grupy Abrasouvert w Lille. W stowarzyszeniu najbardziej lubię śpiewać, tańczyć i podczas zabaw chodzić na spacery po okolicy lub nad morzem i oglądać konie. Lubię gotować, szczególnie przygotowywać ciasto czekoladowe i pieczarki z serem jako przekąskę. Uwielbiam wspólne przekąski w Abrasouvert. Lubię również chodzić z grupą na mszę świętą, zbierać ofiarę na tacę oraz czytać podczas liturgii, kiedy mnie o to proszą. Osoby z niepełnosprawnościami stały się moimi przyjaciółmi. Uważam, że ludzie tutaj są zabawni, a wszyscy opiekunowie bardzo sympatyczni. Podczas weekendów jesteśmy jedną wielką grupą przyjaciół, razem młodzi i opiekunowie. Każdy z nas ma swojego opiekuna, który towarzyszy mu przez cały weekend. Dzięki temu rodzą się przyjaźnie, ponieważ mogę rozmawiać z moją opiekunką i razem wykonujemy różne zajęcia. Gramy w gry planszowe, gotujemy i sprzątamy. Dzięki Stowarzyszeniu Abrasouvert mogłam uczestniczyć w wielu wydarzeniach religijnych, corocznych rekolekcjach w Jeanville, dorocznej mszy w Paryżu, wyjazdach do Lourdes oraz Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie i Krakowie. Ze stowarzyszeniem lubię się modlić, uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu i korzystać z sakramentu pojednania. Bardzo podobało mi się czuwanie podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy po adoracji spaliśmy pod gołym niebem. Cieszyłam się, że mogłam spotkać papieża Franciszka, a dziś jestem szczęśliwa, że mogę dać świadectwo o stowarzyszeniu Abrasouvert w obecności papieża. Drugie świadectwo wygłosiła Lise Marie, podopieczna stowarzyszenia Abrasouvert. I teraz wysłuchamy trzeciego świadectwa, które wygłosi młoda kobieta o imieniu Blessing.
2: Dzień dobry. Mam na imię Blessing. Mam 31 lat i jestem pod opieką Stowarzyszenia Au Captif La Liberation. Poznałam tę organizację w 2018 roku. W tamtym czasie moje życie było bardzo trudne. Byłam zmuszona do robienia rzeczy, których nie chciałam robić. Chciałabym opowiedzieć o tym więcej, ale trudno mi mówić o tamtym okresie. Nie chciałam takiego życia. Spotkanie z ludźmi ze stowarzyszenia pozwoliło mi zrozumieć, że moje życie może wyglądać inaczej. Pamiętam, że pojechałam na kilka dni na wieś z Au Captif. Chodziło o zastanowienie się nad miejscem osób, którym stowarzyszenie pomaga. Miałam szczęście uczestniczyć w tej refleksji. Poczułam wtedy, że moje zdanie się liczy, że ktoś mnie słucha. Stowarzyszenie pomogło mi wyjść z tamtej sytuacji. Dziś mówię po francusku, mam dokumenty i pracuję w restauracji, gdzie obsługuję klientów i kasę. Spotkałam tu ludzi uważnych i zawsze gotowych być przy mnie, kiedy potrzebuję rozmowy. Różne zajęcia otworzyły, pomogły mi otworzyć się na innych i na ich życie. Stowarzyszenie stało się dla mnie jak rodzina. Chciałabym również opowiedzieć o mojej wierze. Bóg zajmuje ważne miejsce w moim życiu. Bez Niego nic nie możemy uczynić. On jest z nami zawsze, aby nas prowadzić. Nawet pośród trudności, przez które przeszłam, nigdy nie wątpiłam w Jego obecność. Wiedziałam, że pewnego dnia otworzy przede mną nową drogę. Czasami chciałabym, żeby Bóg mógł jak czarodziej wymazać wszystko, co się wydarzyło. Wiem jednak, że uczyni wszystko w swoim czasie. On uczynił dla mnie już tak wiele i wiem, że uczyni jeszcze więcej. Dla mnie, ale również dla wszystkich, którzy przechodzą przez podobne trudności. Zawsze wierzmy w Boga.
0: Wysłuchaliśmy trzech świadectw, które wygłosili podopieczni Centrum Wsparcia Bakita, a teraz swoje przemówienie wygłosi Ojciec Święty Leon XIV. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Cieszę się, że mogę rozpocząć z wami ten drugi dzień pobytu w Paryżu, w domu, który wobec całego miasta daje świadectwo, że można się spotykać i żyć razem w godności i pokoju. Dziękuję archidiecezji paryskiej, siostrom skalabryniankom, a także wszystkim animatorom i wolontariuszom, którzy ożywiają to miejsce i służą znajdującym tutaj gościnne przyjęcie, wysłuchanie, formację i przyjaźń. Szczególne dziękuję kieruję do tych, którzy podzielili się swoim świadectwem. Nazwa waszego Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej nawiązująca do świętej Bakity skłania nas do uznania fundamentalnej roli kobiet w budowaniu cywilizacji miłości, stanowiącej alternatywę dla kultury, która rozbija wspólnoty i sprawia, że miasta chorują na samotność. Gdy przyjrzymy się uważniej dziejom Kościoła i ludzkości, zobaczymy, że nie piszą ich ci, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, narzucając swoją wolę i zajmując przestrzeń, lecz ci, którzy robią miejsce innym, uruchamiają procesy pokojowe, budzą zaufanie i wspierają życie. Nie chodzi tu jedynie o uczucia, lecz o decyzje i zobowiązania podejmowane pod prąd, których znaczenie dla życia publicznego i wartość dla przyszłości rozumiemy coraz lepiej. Święta Bakita zachęca nas, abyśmy dostrzegali niewidocznych, wyzwalali tych, których współczesna gospodarka i kultura redukują do roli niewolników, oraz szanowali nieskończoną godność każdego brata i każdej siostry, w których sam Jezus przychodzi i puka do naszych drzwi.
2: Drodzy przyjaciele, rzeczywistość jest taka, że dla chrześcijan ubodzy nie są kategorią socjologiczną, lecz samym ciałem Chrystusa. Nie wystarczy bowiem ograniczyć się do ogólnego sformułowania doktryny o wcieleniu Boga. Natomiast, aby naprawdę wejść w to misterium, należy sprecyzować, że Pan stał się ciałem, które jest głodne, spragnione, chore, uwięzione. Chrystus ubogi i ukrzyżowany również dzisiaj pozwala się spotkać i miłować w tych mężczyznach i kobietach, którzy wzywają nas, abyśmy wyszli poza samych siebie i mieli odwagę miłować. Bracia i siostry, najważniejszą intuicją, która inspiruje wasze zaangażowanie, jest wymiana darów, dokonująca się na nowo w każdym spotkaniu. Nikt nie jest tak ubogi, by nie miał nic do ofiarowania. Nikt też nie jest tak bogaty, by nie mógł nic przyjąć. Życie w obfitości rodzi się tylko tam, gdzie ograniczenia każdego z nas otwierają się na tajemniczą obecność innych, w których przybliża się do nas inny par excellence, Bóg życia. Nie oznacza to negowania cierpienia, które grzech wprowadził w dzieje, lecz pomaga nam nie pozostawać Jego więźniami. Głosimy, że odkupienie jest możliwe, że już się rozpoczęło, że nadal się dokonuje i że obejmuje także nas jako żywe członki ciała Chrystusa. I nie zapominajmy, że nie może oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa powiedzieć nogom, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze. Te słowa świętego Pawła są skierowane do chrześcijan w Koryncie, jednej z najbogatszych i najprężniej rozwijających się metropolii tamtych czasów. Ewangelię przyjęli tam ludzie różnego pochodzenia i z różnych środowisk społecznych, wśród nich wielu ubogich i niewolników. Podobnie jak niektórzy spośród was dzisiaj. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, mówi dalej apostoł, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie wstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem.
0: Dziękuję zatem za waszą pracę, a także wszystkim osobom, które w podobnych instytucjach w całej Francji pełnią tę służbę. Nadal dawajcie świadectwo tej wzajemnej troski, która poprzez braterskie przyjęcie, działania formacyjne i dialog z miastem uszlachetnia ducha i humanizuje świat. Niech święta Bakita oraz wielcy świadkowie miłości, którzy kształtowali obecność Kościoła we Francji, zwłaszcza w okresach burzliwych przemian, wstawiają się za wami. Dziękuję. Niech Pan was błogosławi. Zakończyło się przemówienie Ojca Świętego Leona XIV. Tak jak widzieliśmy to już podczas poprzednich podróży apostolskich papieża, przemówienia w tego typu instytucjach charytatywnych zazwyczaj nie są długie, raczej stawiają na podkreślenie esencji chrześcijańskiego życia, którą jest świadczenie o miłości. Ojciec Święty przekazuje teraz na ręce pani dyrektor swój dar dla Centrum Świętej Bakity. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Bożą. A w swoim przemówieniu Leon XIV, podkreślając znaczenie świadectwa miłości, cytował m.in. swoją pierwszą adhortację apostolską Dilexite, przypominając, że dla chrześcijan ubodzy nie są tylko kategorią socjologiczną, lecz samym ciałem Chrystusa, przypominając, że w życiu chrześcijan spotkanie z ubogim, spotkanie z potrzebującym, spotkanie z cierpiącym nie jest czymś opcjonalnym, lecz należy do samej tożsamości, należy do samego serca Ewangelii. Na ręce Ojca Świętego przekazywane są teraz podarunki ze strony zarówno pracowników, jak i podopiecznych Centrum Wsparcia i Integracji Świętej Bakity. W swoim przemówieniu Leon XIV podkreślał także, że w każdym spotkaniu między dwoma osobami dokonuje się wymiana darów, że spotkanie nie jest nigdy darem jednostronnym, ale w takim spotkaniu każdy może czymś obdarować drugiego człowieka i każdy może coś otrzymać jako żywe członki ciała Chrystusa. Mówił Leon XIV, głosimy, że odkupienie jest możliwe, że już się rozpoczęło, ale że ono nadal się dokonuje. A teraz wspólnie z Ojcem Świętym pomodlimy się słowami modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.

0: końcowym błogosławieństwem kończy się powoli spotkanie Ojca Świętego Leona XIV z pracownikami i podopiecznymi Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej Maison Bakita. Był to pierwszy punkt dzisiejszego programu drugiego dnia wizyty apostolskiej Ojca Świętego we Francji, wizyty, która rozpoczęła się wczoraj rano przylotem Leona XIV do Paryża, a która dzisiaj przewiduje jeszcze spotkanie z członkami Zgromadzenia Synodalnego Prowincji, katechumenami i neofitami w Instytucie Katolickim w Paryżu, do którego już za chwilę uda się Ojciec Święty Leon XIV. To wydarzenie również będziemy dla Państwa transmitować. O godzinie 15 na Place de la Concorde papież sprawować będzie dzisiaj mszę świętą, a następnie na pokładzie samolotu odleci do Lourdes, gdzie spędzi dwie noce i cały jutrzejszy dzień. A dziś w godzinach wieczornych w przygrodzie Massabielle, w miejscu objawień Matki Bożej w Lourdes, Leon XIV uda się na krótką, cichą modlitwę. Teraz jeszcze papież zatrzymał się na chwilę z pracownikami podopiecznymi Maison Bakita na wspólne pamiątkowe zdjęcie, a w swoim krótkim przemówieniu, nawiązując do świętej, do postaci świętej Józefiny Bakity, kobiety, która przeżyła dramat niewolnictwa, następnie wstąpiła do zakonu, stała się osobą życia konsekrowanego, papież przypominał o roli kobiet w budowaniu cywilizacji miłości. Papież mówił o chorobie samotności, która grozi dzisiejszym miastom, i mówił o tym, że cywilizacja miłości może stanowić alternatywę dla kultury, która rozbija wspólnoty, która prowadzi do indywidualizmu. Leon XIV, nawiązując do historii Kościoła i do historii ludzkości, mówił o tym, że tymi, którzy rzeczywiście piszą tę historię, tymi, którzy są prawdziwymi bohaterami tej historii, nie są ci, którzy sprawiają wrażenie zwycięzców, ci, którzy narzucają swoją wolę, ci, którzy zajmują przestrzeń innych, lecz tymi prawdziwymi bohaterami są ci, którzy tworzą przestrzeń dla innych, ci, którzy uruchamiają procesy pokojowe, ci, którzy budzą zaufanie i wspierają cywilizację życia. Leon XIV mówił, że nie chodzi jedynie o uczucia, lecz o decyzje i zobowiązania podejmowane pod prąd, których znaczenie dla życia publicznego i wartość dla przyszłości rozumiemy coraz lepiej. I nawiązując jeszcze raz do postaci świętej Józefiny Bakity, papież mówił, że zachęca nas ona, aby dostrzegać tych, którzy często dla społeczeństwa stają się niewidzialni, aby pomagać tym wszystkim, których współczesna gospodarka i kultura redukują do roli niewolników. Postać świętej Józefiny Bakity zachęca wszystkich, mówił Leon XIV, aby szanować nieskończoną godność każdego człowieka, w którym sam Jezus przychodzi i puka do naszych drzwi. Leon XIV nawiązał także do słów świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł pisze o tym, że wszystkie członki ciała są ważne. Leon XIV mówił o tym, że święty Paweł kierował te słowa do wspólnoty w Koryncie, która była wówczas miastem niezwykle bogatym, prężnie rozwijającym się, a w tym miejscu Ewangelię przyjęli ludzie różnego pochodzenia i z różnych środowisk społecznych, wśród nich także ubodzy i niewolnicy. I nawiązując właśnie do tej wspólnoty i do słów świętego Pawła, Leon XIV przypominał o obowiązku. Obowiązku, by poszczególne członki ciała Chrystusowego troszczyły się o siebie nawzajem. My teraz przerywamy naszą transmisję, by wznowić ją już za kilka chwil, jak tylko Ojciec Święty Leon XIV przybędzie do szóstej dzielnicy Paryża, do siedziby Instytutu Katolickiego, gdzie spotka się z członkami Zgromadzenia Synodalnego Paryskiej Prowincji Kościelnej, z katechumenami i neofitami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: On est à l'antenne.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wznawiamy transmisję drugiego dnia wizyty Leona XIV we Francji. Ojciec Święty od wczoraj przebywa w Paryżu. A dziś pierwszym punktem programu była wizyta w Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej Maison Bakita w 18. dzielnicy Paryża. Centrum to powstało jako odpowiedź na apel papieża Franciszka, który pragnął, by migranci w krajach, do których przybywają, mogli znaleźć gościnność, mogli być zaopiekowani, mogli znaleźć miejsca, które pomogą im w integracji w społeczeństwie, do którego przybywają. I Leon XIV podczas swojej wizyty właśnie w tej placówce wysłuchał kilku świadectw, które opowiadały właśnie o tym procesie integracji. Dwie z trzech osób, które miały tę możliwość, by wygłosić swoje świadectwo w obecności Ojca Świętego, mówiły właśnie o procesie swojej integracji we francuskim społeczeństwie, o nauce języka, o tym, jak ważne jest spotkanie ze środowiskiem, które sprawi, że taki człowiek nie będzie czuł się sam, ale znajdzie pomoc chociażby w załatwieniu wszystkich dokumentów, w nauce języka, w takim wprowadzeniu w świat pracy. Tego właśnie dotyczyły dwa świadectwa, a trzecie świadectwo wygłosiła młoda kobieta z niepełnosprawnościami, która mówiła o tym, jak stowarzyszenie pracujące przy Centrum Wsparcia pomaga jej w codziennym funkcjonowaniu, pomaga także w budowaniu przyjaźni, pomaga także w drodze wiary. Ta młoda kobieta mówiła m.in. o swoim uczestnictwie we mszy świętej, o doświadczeniu adoracji eucharystycznej czy doświadczeniu sakramentu pojednania i pokuty. Ojciec Święty Leon XIV w swoim przemówieniu mówił o potrzebie troski, o tym, że troska w stosunku do potrzebujących jest pewnym wyznacznikiem naszego chrześcijaństwa. Papież powiedział takie słowa, że troska poprzez braterskie przyjęcie, działania formacyjne i dialog uszlachetnia ducha i humanizuje świat. Leon XIV przypominał także o wymianie darów. Mówił o tym, że w spotkaniu z drugim człowiekiem, między wolontariuszem a potrzebującym, zawsze dokonuje się taka wymiana, dlatego że, jak mówił Leon XIV, nikt nie jest tak ubogi, by nie móc nic podarować, nikt nie jest tak bogaty, by nic nie mógł przyjąć. A teraz Leon XIV przybywa już do siedziby Instytutu Katolickiego w Paryżu. Jest to placówka, która działa od 1875 roku. Jest to prywatny uniwersytet, który posiada trzy kampusy. Jeden tutaj w Paryżu, a dwa pozostałe w miastach Rennes i Rouen. Przy instytucie studiuje około 11 tysięcy studentów, którzy zdobywają swoje wykształcenie w dziedzinach teologii, filozofii, prawa kanonicznego, filologii, nauk społecznych i ekonomicznych oraz pedagogiki. Ojciec Święty przybył teraz na dziedziniec budynku. Towarzyszy mu, jak zawsze podczas tego pobytu w Paryżu, ksiądz arcybiskup Laurent Ulrich, metropolita Paryża, a w tej chwili obecnie jest także ksiądz kardynał Avelin, metropolita Marsylii, który pełni także funkcję
przewodniczącego konferencji Episkopatu Francji. Ojca Świętego przywitał także ksiądz Emmanuel Petit, który jest rektorem Instytutu oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów. Ojciec Święty wchodzi teraz do kościoła, który znajduje się na terenie Instytutu, a w kościele zgromadzili się studenci, profesorowie i seminarzyści, by wysłuchać, uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym, wysłuchać jego przemówienia, przyjąć jego błogosławieństwa. Ojcu Świętemu towarzyszy śpiew, którego możemy teraz wysłuchać.

0: wczoraj w Pałacu Elizejskim Leon XIV wygłosił swoje pierwsze przemówienie w czasie piątej zagranicznej podróży apostolskiej, podróży do Francji. I w obecności pana prezydenta, przedstawicieli władz, korpusu dyplomatycznego, papież przypominał o tym, że Paryż nazywany jest miastem światłem, a Francja od stuleci jaśnieje niczym latarnia kultury, sztuki i duchowości, nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Leon XIV przypominał, że to bogate dziedzictwo duchowe i intelektualne Francji miało ogromny wpływ na kształtowanie umysłów na świecie. Blask wybitnych francuskich umysłów, których przedstawiciele byli zarazem wielkimi katolikami, podkreśla, jak bardzo nauka, sztuka, literatura i filozofia mogą służyć dobru ludzkości, jeśli ukierunkowane są na poszukiwanie piękna, dobra i prawdy, aby świat miał życie, mówił Leon XIV. W swoim przemówieniu nawiązywał także do symbolu miasta, którym jest katedra Notre Dame, do której udał się kilka godzin później, by przewodniczyć uroczystym nieszporom, w których uczestniczyło paryskie duchowieństwo. I dziękując prezydentowi Macronowi za zaangażowanie w dzieło odbudowy katedry po pożarze, który miał miejsce w 2019 roku, Leon XIV wskazał, że fakt ten jest symbolem odzyskanej nadziei, dowodem na to, że dzięki współpracy wszystkich może odrodzić się nawet to, co wydawało się bezpowrotnie zniszczone, oraz świadectwem jedności osiągniętej we wspólnym wysiłku. A Leon XIV, udając się teraz do audytorium, przechodzi tak zwanym szlakiem męczenników. W sierpniu, na początku września 1792 roku w Paryżu miały miejsce tak zwane masakry wrześniowe w czasie rewolucji francuskiej. W wyniku antykatolickich prześladowań religijnych zginęło kilkanaście tysięcy osób, z których wielu zostało przez Kościół katolicki uznanych za męczenników. I dużą grupę właśnie błogosławionych z okresu rewolucji francuskiej stanowią męczennicy Paryża, z których część poniosła śmierć właśnie tutaj, na terenie szóstej dzielnicy Paryża. W swoim wczorajszym przemówieniu w Pałacu Elizejskim Leon XIV wskazywał także na bogate korzenie chrześcijańskie Francji. Przypominał o tym, że jej dusza kształtowała się od czasów świętego Ireneusza. Nawiązywał także do chrztu Chlodwiga i wskazywał na promieniowanie dziedzictwa chrześcijańskiego z tego kraju na cały świat. Leon XIV mówił o tym, że Francja wniosła w dzieje świata uznanie praw człowieka zakorzenionych w samej naturze osoby ludzkiej, a w szczególności wolności religijnej. Ta nieustanna troska o przyrodzoną godność każdego człowieka znajduje odzwierciedlenie również w waszej dewizie narodowej: wolność, równość i braterstwo, mówił Leon XIV, nie są jedynie słowami wyrytymi na fasadach budynków publicznych, lecz wskazują na uniwersalne wymogi etyczne, które także w orędziu Ewangelii znajdują niewyczerpane źródło inspiracji i urzeczywistnienia. Leon XIV przypominał także, że właśnie w Paryżu ogłoszona została powszechna deklaracja praw człowieka, którą Jan Paweł II uważał za prawdziwy kamień milowy na drodze postępu moralnego ludzkości. I przypominając nauczanie swojego poprzednika, Leon XIV przestrzegał przed naruszaniem tych praw, które zostały określone właśnie w powszechnej deklaracji. Nawiązując do swojego przemówienia z początku tego roku, przemówienia, które wygłosił do korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przypominał, że prawdziwie wolne społeczeństwo nie narzuca jednolitości, ale chroni różnorodność sumień, zapobiegając tendencjom autorytarnym i promując dialog etyczny, który wzbogaca tkankę społeczną. Dialog ten jest tym pilniejszy we współczesnej Francji, gdzie osoby należące do różnych kultur i religii są wezwane do wspólnego życia i wnoszenia własnego wkładu w budowanie społeczeństwa, mówił papież Leon XIV. A nawiązując także do moralnych kwestii, które są bardzo aktualne w dzisiejszym francuskim społeczeństwie, do kwestii aborcji, kwestii eutanazji, Leon XIV wskazywał, że dzięki osobom wiernym Ewangelii Kościół katolicki we Francji zawsze działał na rzecz kultury życia, stając się żywym obliczem Bożej czułości i współczucia. W ten sposób, nawiązując chociażby do postaci świętego Wincentego a Paulo, Leon XIV przypominał o szacunku dla każdego życia, które powinno być chronione przez prawa narodowe. W tym kontekście Leon XIV ostrzegał także przed rozwojem nauki i technologii bez odniesienia do sumienia. Z niepokojem dostrzegam niekiedy we współczesnych społeczeństwach tendencje, które grożą sprowadzeniem nauki i technologii do dochodowych przedsięwzięć sprzyjających manipulacjom genetycznym, macierzyństwu zastępczemu, handlowi organami czy oferowaniu zaplanowanej śmierci, mówił Leon XIV i przypominał, że wzajemny szacunek i ochrona każdego życia człowieka są odpowiedzialnością każdego z nas. W swoim przemówieniu Leon XIV nawiązywał także do bardzo bliskiego Francuzom tematu laickości, rozumiany jako rozdział religii od państwa. W swoim przemówieniu Ojciec Święty tłumaczył, czym powinna być właściwie pojmowana laickość. I mówił m.in., że chrześcijanina zaangażowanego w życie publiczne, który działa w świetle swego sumienia, oświeconego przez wiarę, nie można uważać za osobę uprawiającą prozelityzm ani za zagrożenie dla jedności ojczyzny. Prawdziwa laickość, mówił Ojciec Święty, nie wyklucza wymiaru religijnego, lecz przeciwnie, potrafi czerpać z niego jako ze źródła służącego wychowaniu. Właściwie pojmowana laickość nie polega na wykluczaniu religii z przestrzeni publicznej czy z edukacji i wychowania, lecz na dążeniu do tego, aby państwo i instytucje religijne prowadziły ze sobą dialog i łączyły siły w służbie dobru wspólnemu, aby świat miał życie, mówił Ojciec Święty, który teraz przybył już do audytorium Giorgia Bernanosa w Instytucie Katolickim w Paryżu, gdzie spotka się z członkami Zgromadzenia Synodalnego paryskiej prowincji kościelnej, z katechumenami i neofitami. A na początku słowo powitania wygłosi ksiądz arcybiskup Laurent Ulrich, arcybiskup metropolita Paryża.
1: Très Saint-Père,
0: drogi Ojcze Święty,
1: nous accueillir ici, là où se trouvait au XVIIe siècle le couvent des Carmes.
0: Z radością witamy Cię tutaj, gdzie w XVII wieku znajdował się klasztor karmelitów, wśród których był brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania, w którego pismach odnalazłeś bogatą drogę duchową. Następnie, pod koniec XVIII wieku, przemoc rewolucyjna pochłonęła tu 191 ofiar błogosławionych, których Kościół uznał dokładnie 100 lat temu. W 1845 roku zakon dominikanów odrodził się tutaj ze szkołą teologiczną, w której nauczał błogosławiony Fryderyk Ozanam, pochowany tutaj. Następnie 30 lat później, dzięki bardzo krótkotrwałemu prawu wykonawczemu, które zezwalało na utworzenie zaledwie 5 podobnych instytucji we Francji, powstał Instytut Katolicki.
1: Et ici encore, nous saluons un autre martyr, le bienheureux Christian de Cherche.
0: Składamy również hołd innemu męczennikowi, błogosławionemu Christianowi de Cherche, który ukończył tu studia. Najpierw był księdzem w Paryżu, a następnie mnichem cysterskim w klasztorze Tibirine w Algierii. Studenci, wykładowcy, pracownicy administracji, którzy ożywiają te miejsca, rektorzy i dziekani oraz członkowie rad nadzorujących życie tych instytucji, dziękują Ci za uwagę, jaką poświęcasz im i ich misji. Dzisiaj są wśród nas także członkowie prowincjalnego zgromadzenia kościelnego, które za 2 tygodnie odbędzie swoją pierwszą sesję, a następnie 2 kolejne na temat katechumeni i neofici, nowe perspektywy życia naszego Kościoła w naszych diecezjach. W tym zgromadzeniu uczestniczy ponad 350 osób, biskupi z 8 diecezji prowincji paryskiej i ordynariatu polowego, księża, diakoni, katechumeni neofici, opiekunowie katechumenów, wierni świeccy, zakonnicy, zakonnice, a także obserwatorzy zewnętrzni. Rozpoczęliśmy tę pracę od szerokich konsultacji, w których wzięło udział 45 tysięcy osób. Niekiedy indywidualnie, a częściej w ponad 4000 grupach. Jak wiesz, Ojcze Święty, to odnowione zapotrzebowanie na sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego zaskakuje nas i dostrzegamy w tym dzieło Pana. Cytuję słowa jednego z tych kandydatów. Oczekuję nowego impulsu dla Kościoła. Nadchodzi nowe pokolenie. Kościół jest żywy, wzrasta i zakorzeniony w świecie.
1: Une nouvelle génération, cela me fait penser à l'expression du pape Paul VI, Saint Paul VI, qui disait « Une nouvelle génération, c'est un continent nouveau à évangéliser. » Vous le savez, ce renouveau de la demande des sacrements, de l'initiation chrétienne, nous avons demandé à un catéchumène,
0: Poprosiliśmy katechumena, neofitę i osobę towarzyszącą katechumenom, aby podzielili się swoim doświadczeniem, swoją duchowością, a także zadali pytania. Udzielę im teraz głosu, ale najpierw poproszę sekretarza generalnego Zgromadzenia Kościelnego o przekazanie Ci dokumentu roboczego, instrumentum laboris, który opracowaliśmy w oparciu o odpowiedzi na nasze konsultacje.
1: Que nous avons élaboré à partir des réponses à la consultation. Il y a un exemplaire pour la Bibliothèque Vaticane qui a été relié et un exemplaire que l'on peut travailler.
0: To egzemplarz dla Biblioteki Watykańskiej, dodał ksiądz arcybiskup. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za przybycie, za wysłuchanie i za rozmowę z nami. To słowo powitania na początek tego spotkania wygłosił ksiądz arcybiskup Laurent Ulrich, metropolita Paryża.
2: Fruit de la consultation du peuple de Dieu. Nous voulons pour vous, très Saint-Père, l'illustrer par trois témoignages. D'abord celui de Jawad, catéchumène du diocèse de Nanterre.
0: A teraz zostają wprowadzeni ci, którzy wygłoszą świadectwo. Pierwszym z nich jest Jawad, który jest katechumenem z diecezji Nanterre.
3: Mon parcours vers le baptême fut dans un premier temps solitaire. Je me posais des questions.
4: Moja droga do chrztu była początkowo samotna. Zadawałem sobie pytania o sens życia, o prawdę, o istnienie Boga i o to, co muszę zrobić, aby Go odnaleźć. W tym okresie zacząłem czytać święte księgi, Koran, a następnie Nowy Testament. Czytając ten ostatni, byłem pod wrażeniem postaci Jezusa, Jego nauk, sposobu wyjaśniania za pomocą przypowieści, a przede wszystkim Jego determinacji, by dać nam przykład swoim życiem i próbami, które znosił aż do końca. Podczas tej lektury ostatecznie przekonałem się, że prawda leży właśnie w tym, więc postanowiłem przyjąć chrzest, kontaktując się mailowo z parafią mojego miasta. Diakon parafii odpowiedział mi: na pierwszych spotkaniach byłem nieśmiały i nie śmiałem zadawać pytań. Zacząłem też chodzić na niedzielną mszę, ale bałem się osądu z powodu mojego afrykańskiego wyglądu. To był trudny czas, ponieważ byłem odizolowany. Nie miałem nikogo, komu mógłbym się zwierzyć. Przed rozpoczęciem programu spędzałem czas w złym towarzystwie, a wieczorami piłem. Niestety po 4 miesiącach przerwałem program i wróciłem do swoich złych nawyków. Trwało to 1,5 roku. Jednocześnie kontynuowałem pogłębianie wiedzy o wierze poprzez książki i filmy. To zachęciło mnie do wznowienia mojej drogi, katechumenatu z większą pewnością siebie i mniejszą nieśmiałością, ponieważ tym razem czułem się lepiej przygotowany. Zacząłem uczestniczyć w zajęciach parafialnych, aby poznawać innych ludzi i umacniać swoją wiarę. Dzieliliśmy się swoimi trudnościami i sukcesami, aby pomagać sobie nawzajem i nie czuć się osamotnionym. Dzięki programowi kursu Alfa, posiłkom z młodzieżą parafialną i innym zajęciom poznałem wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi z większym spokojem i pewnością siebie zmierzać do przyjęcia chrztu. Kiedy wstąpiłem do kościoła, wybrałem imię Joshua, ponieważ jest to biblijna postać, którą chcę naśladować. Symbolizuje zaufanie Bogu i determinację pomimo trudności. Dziękuję.
0: Usłyszeliśmy pierwsze świadectwo, które wygłosił katechumen, młody mężczyzna przygotowujący się do chrztu.
2: Merci Josué. De ton témoignage qui souligne l'importance de
0: Dziękuję za Twoje świadectwo, które podkreśla znaczenie gościnności wobec tych, którzy przychodzą prosząc o sakramenty. A teraz wysłuchamy Marielle z diecezji Créteil, neofitka, która przyjęła chrzest w zeszłym roku. Drogi Ojcze Święty, jako dziecko nie otrzymałam religijnego wychowania, ale zawsze wierzyłam w Boga. Jednak choć zawsze pociągał mnie duchowy wymiar Kościoła, czułam się obco, ponieważ nie byłam ochrzczona. Nie rozumiejąc tajemnic liturgii, czułam się wykluczona podczas mszy, więc odmawiałam modlitwę Ojcze Nasz w domu, z dala od ciekawskich oczu. Potem urodziła się moja córka. dołączyła do grupy skautów jako liderka i otrzymała katolickie wykształcenie. Została ochrzczona w wieku 20 lat. Stopniowo uczyła mnie podstaw rozumienia Biblii. Dzięki niej liturgia mszalna stała się dla mnie bliższa. W grupie Alfa w mojej parafii odkryłam ku mojemu zaskoczeniu, że ja również mam swoje miejsce w tym kościele, który okazał się bardziej gościnny, niż mi się początkowo wydawało. Kontynuowałam więc moją drogę wiary i ostatecznie przyjęłam 3 sakramenty w Wielkanoc 2025 roku. Ale jak mogę uniknąć pustki posthrzcielnej? Na szczęście dynamika parafii rozpaliła ogień mojej wiary poprzez wieczory uwielbienia, modlitwę różańcową, czytanie Biblii, katechezy, pielgrzymki, bez których nie mogę się już obejść. Otuchy dodaje mi również bliskość biskupa z katechumenami i neofitami. Ale to są łaski, które otrzymuję, a ja również mam obowiązek dawać. Wraz z chrztem wiem, że otrzymałam misję głoszenia, ale wydaje mi się to oszałamiające. Czy podołam? A skoro jest tyle do zrobienia, od czego mam zacząć? Poproszono mnie, bym zaczęła od drobnych nabożeństw. Przyjęłam to jako znak zaufania. Udział w sprzątaniu kościoła, pomoc w posłudze ubogim, następnie prowadzenie katechezy. Stopniowo czuję się coraz bardziej umocniona. Uważnie śledzę wydarzenia w mojej diecezji. Zorganizowałam grupę do udziału w konsultacjach prowincjalnego zgromadzenia kościelnego, co przyniosło mi zaszczyt zaproszenia przez naszego biskupa do bycia jednym z delegatów. Wreszcie nigdy nie odważyłabym się przedstawić mojego skromnego świadectwa przed Jego Świątobliwością, papieżem Leonem. Ale tak działa Duch Święty. I im więcej Go otrzymuję, tym bardziej czuję się zobowiązana w stosunku do Boga.
5: Alors voilà, en fait, l'Esprit Saint fait son œuvre. Et plus je reçois, plus je me sens redevable à Dieu. Merci pour votre écoute.
0: Dziękuję za to, że wysłuchałeś mojego świadectwa, Ojcze Święty. To było drugie świadectwo, które wygłosiła pani Marielle, neofitka, która w ubiegłym roku przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.

A teraz w przerwie pomiędzy świadectwami wysłuchamy wykonania muzycznego przygotowanego przez uczestników dzisiejszego spotkania.

0: zgromadzenie synodalne paryskiej prowincji kościelnej, którego pierwsza sesja, jak wspomniał w swoim przemówieniu powitalnym ksiądz arcybiskup Ulrich, pierwsza sesja odbędzie się już za niedługo, jest próbą odpowiedzi na wzrost liczby katechumenów, wzrost liczby tych wszystkich, którzy szukają kontaktu z Kościołem, pragną przybliżyć się do Pana Boga, do wiary chrześcijańskiej. Dziękuję, Marielle, za Twoje świadectwo, które wykazało trudność znalezienia swojego miejsca we wspólnocie. Na koniec posłuchajmy Sophie, która towarzyszy katechumenom w diecezji Évry. Drogi Ojcze Święty, na początku jest radość. Kiedy zaczynałam 10 lat temu moje doświadczenie, lider katechumenatu po wyjaśnieniu mojej roli osoby towarzyszącej i przedstawieniu drogi, którą należy podążać, dodał: nawet jeśli nie wszystko robicie dobrze, nie zapominajcie, że najważniejsze jest dzielenie się radością bycia chrześcijaninem. Nasza mała grupa, składająca się z dwóch osób towarzyszących i kilku katechumenów, spotyka się co dwa tygodnie, a regularnie w większej grupie. Towarzyszyłam bardzo młodym ludziom i matkom, kobiecie, która ledwo umiała czytać, i innej, która przygotowywała się do zostania sędzią, a więc osobom z bardzo różnym doświadczeniem. Wyobrażałam sobie, że prośby o chrzest pochodzą od osób nieco zagubionych, pragnących uchwycić się czegoś niejasnego. Teraz wiem, że katechumeni pragną Chrystusa. Chociaż często nie mają religijnego pochodzenia, kiedy katechumeni pukają do drzwi parafii po raz pierwszy, mają konkretną prośbę o chrzest lub bierzmowanie. Chcą zostać chrześcijanami. Co to dla nich oznacza? Często nie wiedzą, jak to dobrze wyrazić. A cała nasza praca tym, którzy im towarzyszą, polega na pomaganiu im w znalezieniu słów, by wyrazić swoją wiarę. Podziwiam aktywną obecność Ducha Świętego w nich. Myślę o Marine, której dzieciństwo zostało zniszczone przez ojca alkoholika stosującego przemoc. W bardzo młodym wieku odmawiała wejścia w krąg przemocy i uparcie szukała światła. W wielkanocną noc, kiedy przyjmowała sakramenty, widziałam ją stojącą przy chrzcielnicy, promieniującą prawdziwym światłem. Czasami towarzyszenie jest proste. Z katechumenami, którzy z łatwością odkrywają Pismo Święte i życie w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Czasami to towarzyszenie jest bardziej złożone, kiedy dotyczy ludzi, którzy zdają się trzymać z boku. Czasami czuję się mniej komfortowo w towarzystwie pewnych osób lub rozczarowana spotkaniem, ale uczę się znajdować odpowiedni dystans, szanować ciszę, nie reagować natychmiast, aby słuchać naprawdę. Szanujemy się nawzajem, katechumeni i osoby towarzyszące. Nie jestem ich nauczycielem ani wzorem cnót, a oni nie są moimi katechumenami, lecz uczniami Chrystusa, którzy uczą się poznawać Tego, który ich powołuje. Katechumeni uczą mnie tak samo, jak ja ich. Jeśli mówią to na początku, są rozbawieni, uważają to za pewną przesadę, ale potem uświadamiają sobie, że jesteśmy towarzyszami w tej podróży. Razem powracamy do podróży, którą odbyli, aby rozpoznać tajemnicę Boga działającego w ich życiu. Dziękuję. Trzecie dzisiejsze świadectwo wygłosiła pani Sophie, która jest na co dzień osobą towarzyszącą katechumenom, tym, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. A teraz swoje przemówienie wygłosi Ojciec Święty Leon XIV.
1: Excellence, chers prêtres, personnes consacrées.
2: Excelencjo, drodzy kapłani i osoby konsekrowane. Drodzy członkowie zgromadzenia synodalnego, drodzy katechumeni, neofici, bracia i siostry. Raduję się, że mogę się z wami spotkać i podczas tej podróży apostolskiej zatrzymać się nad drogą, którą przemierzacie w ramach prowincjalnego zgromadzenia kościelnego. Dziękuję księdzu, arcybiskupowi Paryża, Laurentowi Urlisiowi, który przypomniał o historycznym i duchowym znaczeniu miejsca, w którym się znajdujemy, wspominając również brata Wawrzyńca od zmartwychwstania.

0: au service de l'Évangile.
1: Pozdrawiam wykładowców, studentów i pracowników tej uczelni, a także wszystkich członków Zgromadzenia Synodalnego Paryskiej Prowincji Kościelnej, zaangażowanych w refleksję nad kierunkami duszpasterstwa służącego przyjęciu neofitów i katechumenów oraz życiu Kościoła.
0: On observant de près le travail que vous accomplissez.
2: Przyglądając się uważnie pracy, którą wykonujecie, a przede wszystkim słuchając poruszających świadectw Jody, Josuego, Mariel i Sophie, odczuwam nade wszystko głęboką wdzięczność za nieprzewidywalne działanie Boga. Podobnie jak wy i razem z wami, ze zdumieniem patrzę na tak wiele osób, które stają dziś na progu wiary oraz na licznych dorosłych, proszących o sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.
0: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes
2: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim postawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
1: Jesteśmy bowiem wezwani, aby zwracać się ku naszym braciom i siostrom, odkrywając na nowo właściwy Bogu sposób działania, naznaczony bliskością, współczuciem i czułością. Z duszpasterską czułością i braterską miłością powinniśmy rozpoznawać, przyjmować i strzec małego płomienia, który Duch Święty rozpalił pośród ciemności nocy, oraz maleńkiego ziarna, które pragnie wzrastać nawet pośród cierni i ostów. Zdumienie wobec tego, co dokonuje się w życiu tak wielu naszych braci i sióstr, nie może zamykać nas w naiwnym samozadowoleniu. Przeciwnie, powinno pobudzać nas do zaangażowania, poszukiwania, zadawania pytań i podejmowania konkretnych działań duszpasterskich. Taki właśnie duch ożywia wasze zgromadzenie synodalne, a szerzej także drogę Kościoła we Francji. Pełni zdumienia wobec nieprzewidywalnego działania Boga pytamy, co powinniśmy czynić i dokąd prowadzi nas Duch Święty, abyśmy mogli towarzyszyć katechumenom, neofitom oraz tym, którzy na nowo podejmują drogę wiary.
2: Przede wszystkim chciałbym przypomnieć określenie, którym episkopat francuski posłużył się już wiele lat temu, zachęcając was, abyście wyobrażali sobie i urzeczywistniali Kościół żyjący duchem wtajemniczenia, troszczący się o katechumenów, neofitów oraz osoby na nowo podejmujące drogę wiary, i zapewniający im trwałe i solidne wsparcie. Całość wtajemniczenia chrześcijańskiego znajdowała się bowiem w centrum troski pasterzy już w latach następujących po II wojnie światowej. Już wówczas liczba zgłaszających się osób była znaczna, a ożywione poszukiwania teologiczne i liturgiczne tamtych lat w dużej mierze przyczyniły się do odnowy drogi katechumenalnej, która dokonała się następnie podczas Soboru Watykańskiego II. Choć dzisiejszy kontekst jest odmienny, możecie czerpać z tej dobrze zakorzenionej tradycji duszpasterskiej dotyczącej wtajemniczenia katechumenów. Nie zapominajmy również, że istniejąca już praktyka

0: praktyka zyskała nowy impuls od 1996 roku, kiedy opublikowano List do katolików Francji, a równolegle najnowsze francuskie wydanie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Drodzy bracia i siostry, być Kościołem żyjącym duchem wtajemniczenia oznacza przyjmować nowych ludzi poszukujących Boga i dostrzegać w ich obecności zarówno szansę, jak i misję. Szansa polega na tym, że dzięki nim również wspólnota wierzących odnawia własną drogę wiary i na nowo odkrywa radość Ewangelii. Misja natomiast polega na otaczaniu ich troską i towarzyszeniu im w drodze, także po przyjęciu sakramentów. Tych, którzy przychodzą, należy przyjmować z radością, wychodzić od ich doświadczenia duchowego, szanować ich historię oraz sprzyjać głoszeniu istoty kerygmatu, zwłaszcza poprzez formy znane im z osobistej lub wspólnotowej drogi wiary. Nie zapominajmy jednak, że u wielu z tych osób pojawia się później pytanie, które usłyszeliśmy w świadectwie Marielle. Jak uniknąć pustki po chrzcie?
1: Dlatego tak ważne jest, aby po chrzcie nadal towarzyszyć tym osobom i w pełni włączać je w życie naszych wspólnot oraz zgromadzeń religijnych, zapewniając im rodzinną atmosferę i możliwie integralną formację, obejmującą różne wymiary życia chrześcijańskiego i pomagającą łączyć wiarę z codziennym życiem. Neofici często bowiem odczuwają pragnienie i potrzebę pogłębienia podstaw wiary i modlitwy chrześcijańskiej, solidnej formacji biblijnej i teologicznej, coraz pełniejszego odkrywania bogactwa doktryny oraz poznawania różnych wymiarów chrześcijańskiego postępowania moralnego, które wypływa z wyznawanej wiary. Wreszcie, potrzebują oni również wtajemniczenia i wprowadzenia w życie liturgiczne Kościoła. W wysłuchanych świadectwach usłyszeliśmy, że dla niektórych sprawowanie obrzędów liturgicznych stało się bramą prowadzącą do misterium wiary. Po przekroczeniu tej bramy trzeba jednak pójść dalej i odkrywać bogactwo liturgii, która podtrzymuje całe życie wiary. Jest to podstawowy wymiar życia Kościoła, wymagający troski duszpasterskiej, zakorzenionej w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Liturgii nie można bowiem traktować jako rzeczywistości następującej po katechezie, w której jedynie wprowadzałoby się w praktykę to, czego nauczyło się na wcześniejszych etapach drogi. Przeciwnie. Liturgia objawia i uobecnia tajemnicę Paschy Chrystusa, a tym samym jest wydarzeniem zdolnym odsłonić sens dobrej nowiny i udzielać samego życia Bożego. Poprzez swój rytm, język i obrzędy, liturgia stanowi integralną część samej drogi nawrócenia i przygotowania do sakramentów.
0: Aby dobrze wypełnić tę misję, zasadnicze znaczenie ma rola osób odpowiedzialnych za formację. Jak uczy nas starożytna tradycja Kościoła, należy przygotowywać pochodzących ze wspólnoty ojców i matki chrzestne, odpowiednio uformowanych do towarzyszenia neofitom w ich wtajemniczeniu. W ramach tej formacji zalecam gruntowne poznanie obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Równocześnie konieczna jest odpowiednia formacja osób zaangażowanych w duszpasterstwo, nie tylko w zakresie biblijnym, teologicznym, liturgicznym i życia duchowego, lecz także pod względem dojrzałości ludzkiej, aby potrafiły rozeznawać i właściwie ukierunkowywać tych, których drogi życiowe są bardziej złożone i mniej linearne. Jak przed chwilą usłyszeliśmy, niektórzy przychodzą jedynie z duchowym pragnieniem, poszukując sensu i odczuwając pociąg do Ewangelii. Inni natomiast są naznaczeni bolesnymi doświadczeniami, samotnością i głębokimi ranami. Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici. A jednak nawet to nie byłoby jeszcze wystarczające. Nowo ochrzczeni są powołani nie tylko do przyjmowania. Ich wiara jest skarbem, którym mogą ubogacić Kościół we Francji i Kościół powszechny.
1: Myślę o tym, co wydarzyło się w życiu świętego Augustyna, jednego z najsłynniejszych katechumenów w dziejach. W wiarę wprowadził go święty Ambroży, a kiedy przyjmował chrzest, jego wiara była zaledwie małym ziarnem. Ziarno to jednak wzrosło i wydało obfity plon, stając się tak potężnym drzewem, że w jego cieniu również dzisiaj możemy znaleźć pokrzepienie. Patrząc na was, drodzy katechumeni i neofici, widzę nie tylko owoc działania Ducha Świętego, który wprowadził was na drogę wiary, lecz także obietnicę przyszłej płodności Kościoła we Francji. Teraz wy z kolei bądźcie misjonarzami Ewangelii w tym społeczeństwie. Niech wielcy świadkowie tej umiłowanej ziemi wspierają was na waszej drodze. Myślę o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, która poprzez swoją małą drogę uczy nas, jak ufność otwiera drzwi łasce. Myślę o świętym Marcinie Stur, będącym wymownym przykładem dzielenia się i braterskiej miłości. Wraz z tak wieloma innymi świętymi, mężczyznami i kobietami, których wydała ziemia francuska, przypominają nam oni, że misję buduje się dzisiaj przede wszystkim przez strzeżenie obecności Pana w życiu codziennym. Obyście otwarci jedni na drugich tworzyli razem żywy lud Kościoła we Francji, zdolny przekazywać wiarę. Przyzywając macierzyńskiej opieki Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki Francji, oraz wstawiennictwa świętej Genowefy i świętego Dionizego, patronów tego miasta, z całego serca udzielam wam mojego błogosławieństwa. Dziękuję i dobrej drogi.
0: Zakończyło się przemówienie ojca świętego Leona XIV, które wygłosił w obecności członków zgromadzenia synodu paryskiej prowincji kościelnej. Obecni byli także, są także katechumeni, neofici oraz osoby towarzyszące katechumenom, a teraz odmówiona zostanie modlitwa Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Powoli dobiega końca drugie spotkanie podczas dzisiejszego drugiego dnia pobytu Leona XIV we Francji. Spotkanie, które miało miejsce w audytorium Bernanosa w siedzibie Instytutu Katolickiego w Paryżu, podczas którego Leon XIV spotkał się z członkami zgromadzenia synodu paryskiej prowincji kościelnej, synodu, którego pierwsza sesja będzie miała miejsce, jak mówił ksiądz arcybiskup Ulrich, za 2 tygodnie, ale którego pierwszy etap rozpoczął się od konsultacji od początku roku 2026, a synod ten ma być odpowiedzią, poszukiwaniem nowych dróg, jak najlepszego towarzyszenia tym wszystkim, którzy pukają do drzwi Kościoła, tym wszystkim, którzy pragną odkrywać drogę wiary, którzy proszą o sakramenty chrztu i bierzmowania. Od kilku lat we Francji dostrzega się pewne ożywienie wiary, dostrzega się wzrost liczby katechumenów i neofitów. Właśnie z tego względu arcybiskup metropolita Paryża wraz z pozostałymi 7 biskupami diecezji wchodzących w skład metropolii Paryża postanowił powołać ten synod, by właśnie jak najlepiej szukać tych nowych dróg towarzyszenia przede wszystkim dorosłym ludziom, dorosłym i młodym, którzy proszą o sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. I właśnie dlatego trzy świadectwa, których wysłuchał Ojciec Święty, których mogliśmy wysłuchać także my, te trzy świadectwa zostały wygłoszone przez osoby bezpośrednio związane z tymi procesami. Świadectwo wygłosił katechumen, który przygotowuje się do chrztu. Kolejne świadectwo zostało wygłoszone przez neofitkę i ostatnie, trzecie świadectwo przez osobę, która na co dzień w swojej parafii towarzyszy katechumenom. A w swoim dosyć długim przemówieniu Leon XIV dawał pewne wskazówki, jak towarzyszyć dzisiaj tym wszystkim, którzy pukają do drzwi Kościoła, zwraca uwagę na potrzebę formacji duchowej, teologicznej, biblijnej i liturgicznej, ale wskazywał także na potrzebę tworzenia rodzinnej atmosfery, wskazywał na potrzebę towarzyszenia także po chrzcie. W tym względzie Ojciec Święty odnosił się do pytania tej kobiety, która w ubiegłym roku przyjęła chrzest, a która dziś zadaje sobie pytanie, jak uniknąć pustki po chrzcie, jak dalej pogłębiać swoją wiarę. I tak kończy się ta pierwsza część, poranna część dzisiejszego programu Ojca Świętego Leona XIV w Paryżu. o godzinie 15 papież na Place de la Concorde sprawować będzie mszę świętą, którą oczywiście będziemy dla Państwa transmitować. Następnie samolotem uda się do Lourdes, gdzie spędzi cały jutrzejszy dzień. A dzisiejszą poranną transmisję z wizyty w Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej Maison Bakita oraz ze spotkania z członkami Zgromadzenia Synodalnego Prowincji, katechumenami i neofitami w Instytucie Katolickim w Paryżu prowadzili dla Państwa
1: ksiądz Piotr Majtyka
0: i ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Papa Leone, grazie. Grazie, grazie, grazie.
3: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
4: Merci beaucoup. Merci pour le petit merci, merci, merci.
5: Qui a organisé toute la rencontre aujourd'hui, Camille, mon assistante.

Rozpoczynamy transmisję mszy świętej, którą już za chwilę na Place de la Concorde w Paryżu sprawować będzie Ojciec Święty Leon XIV. Dzień dzisiejszy to drugi dzień podróży apostolskiej papieża Leona XIV do Francji, która rozpoczęła się wczoraj przylotem do Paryża. Ojciec Święty wczoraj spotkał się m.in. w Pałacu Elizejskim z prezydentem Republiki Emmanuelem Macronem. Tam spotkał się także z przedstawicielami władzy, z korpusem dyplomatycznym oraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Następnie udał się do siedziby UNESCO. W katedrze Notre Dame przewodniczył nieszporom, w którym uczestniczyło paryskie duchowieństwo oraz osoby życia konsekrowanego, a na zakończenie wczorajszego dnia uczestniczył w podparyskiej miejscowości Saint-Denis na stadionie Stade de France w modlitewnym czuwaniu, w którym wzięło udział około 80 tysięcy młodych ludzi. Dziś rano Leon XIV rozpoczął swój dzień od spotkania w Centrum Wsparcia i Integracji Społecznej Maison Bakita, gdzie spotkał się z pracownikami i podopiecznymi organizacji, które jako odpowiedź na apel papieża Franciszka z 2017 roku pomagają w sposób szczególnie osobom z niepełnosprawnościami, a także imigrantom integrować się we francuskim społeczeństwie. Stamtąd Ojciec Święty udał się do siedziby Instytutu Katolickiego, gdzie spotkał się z członkami Zgromadzenia Synodalnego prowincji paryskiej, z katechumenami i neofitami. To spotkanie miało szczególne znaczenie, dlatego że jak wiemy, jak często słyszymy, we Francji dokonuje się pewnego rodzaju ożywienie religijne. Z roku na rok rośnie liczba osób pragnących przyjąć chrzest, bierzmowanie, komunię świętą, osób młodych, osób dorosłych, i synod metropolii paryskiej, który rozpoczął się w styczniu tego roku, jest właśnie próbą odpowiedzi, próbą szukania jak najlepszych rozwiązań, by przyjmować, by jak najskuteczniej, jak najwierniej, najgorliwiej głosić wiarę, głosić Ewangelię tym wszystkim, którzy proszą o to, by pomóc im spotkać Chrystusa, by rozpocząć chrześcijańskie życie. A msza święta, która już za chwilę rozpocznie się na Placu Zgody w Paryżu, będzie ostatnim punktem wizyty Leona XIV we francuskiej stolicy. Stąd Ojciec Święty uda się jeszcze dziś po południu na pokładzie samolotu do Lourdes, gdzie wieczorem uczestniczyć będzie w krótkiej modlitwie przy grocie Masabielskiej w miejscu objawień Najświętszej Maryi Panny. I tam w Lourdes papież spędzi cały jutrzejszy dzień. Tam spotka się z biskupami Konferencji Episkopatu Francji, sprawować będzie mszę świętą, spotka się z pracownikami i podopiecznymi ośrodka Aquil Notre Dame, a wieczorem przewodniczyć będzie modlitwie różańcowej i procesji ze świecami. Następnie w poniedziałek rano papież uda się do miasta Metz, i to będzie ostatni dzień tej piątej zagranicznej podróży apostolskiej Leona XIV w drugim roku jego

pontificato w tej chwili trwa już procesja wejścia koncelebransi kapłani, biskupi i kardynałowie przemierzają Place de la Concorde, który jest jednym z najokazalszych placów Paryża, zaprojektowany w 1755 roku, pierwotnie nosił nazwę placu Ludwika XV na cześć króla Francji. W jego centrum stoi liczący sobie 3300 lat egipski obelisk z różowego granitu, który został podarowany Francji w 1830 roku przez Muhammada Alego, wicekróla Egiptu. Po obu stronach obelisku stoją dwie fontanny, które przypominają o poświęceniu francuskiej marynarki wojennej. Fontanna Mórz i Fontanna Rzek zainaugurowane zostały w 1840 roku, a zaprojektowane zostały na wzór fontan z placu Świętego Piotra w Watykanie.

Place de la Concorde w Paryżu nosi w sobie bardzo paradoksalną i krwawą historię, dlatego że od początku bardzo silnie związany był z francuską monarchią, ale podczas rewolucji francuskiej to właśnie w tym miejscu umieszczono gilotynę, na której ścięto ponad 1000 osób, w tym króla Ludwika XVI i jego żonę Marię Antoninę. Obecną nazwę placu, Place de la Concorde, Plac Zgody, nadano pod koniec panowania rewolucyjnego terroru z nadzieją, że Paryż, cała Francja stanie się miejscem pokoju i harmonii.

jak widzimy, msza święta sprawowana będzie w szatach liturgicznych koloru białego, jako że formularz dzisiejszej Eucharystii zaczerpnięty jest ze zbioru mszy świętych wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie, a konkretnie dzisiejszy formularz to msza święta ku czci Najświętszej Maryi Panny źródła zbawienia. Pod tytułem źródła nierzadko czci się Matkę Bożą w tekstach liturgicznych wschodniego i zachodniego kościoła. I w tekstach tego formularza, który zostanie dziś użyty, w tekstach, które będziemy mogli usłyszeć w oracjach, a także w prefacji, czci się boskie macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, wskazując, że właśnie przez nią Pan Bóg otworzył nam zdrój zbawienia, wskazując, że Maryja w przedziwny sposób zrodziła Słowo wcielone Jezusa Chrystusa, który sam jest źródłem wody żywej. Liturgiczne teksty tego formularza wskazują także na duchowe macierzyństwo Kościoła Świętego, który jest troskliwą matką gaszącą pragnienie wiernych poprzez użyczenie im wody zbawienia w sakramentach. I wreszcie liturgiczne teksty formularza mszy świętej o Najświętszej Maryi Pannie źródle zbawienia wskazują na udzielanie się Ducha Świętego, wyrażane często w Piśmie Świętym w symbolu rozlanych wód. Do tej symboliki nawiązują także dzisiejsze czytania, które zaczerpnięte są z księgi proroka Ezechiela, z księgi proroka Izajasza oraz z Ewangelii według świętego Jana.

Ojciec Święty. Okazja teraz ołtarz oraz krucyfiks. Już za chwilę rozpocznie sprawowanie Najświętszej Ofiary znakiem krzyża, a głównymi koncelebransami dzisiejszej mszy świętej są ksiądz arcybiskup Laurent Ulrich, metropolita Paryża, oraz ksiądz kardynał Jean-Marc Avelin, metropolita Marsylii i przewodniczący konferencji Episkopatu Francji.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z Duchem Twoim. Bracia i siostry, Pan gromadzi nas, by sprawować Eucharystię, źródło i szczyt naszego życia, wraz z Najświętszą Maryją Panną, która jest źródłem zbawienia. Zwróćmy nasz wzrok ku Bogu, który umiłował nasze wspaniałe człowieczeństwo, abyśmy z ufnym sercem przyjęli dar miłosierdzia. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Schola rozpoczyna śpiew Kyrie Eleison. Panie, zmiłuj się nad nami.

0: Prions le Seigneur.
1: Módlmy się.
0: Seigneur Père Saint. Panie Ojcze Święty,
1: oddając z radością cześć Najświętszej Maryi Pannie, przez którą otworzyłeś nam zdrój zbawienia Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, pokornie Cię prosimy, abyśmy czerpiąc nieustannie z tego źródła życia, otrzymali obfite owoce Ducha Świętego. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Rozpoczyna się liturgia słowa. Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z 47 rozdziału Księgi proroka Ezechiela.
2: Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur,
1: podczas widzenia otrzymanego od Pana, zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Rozpoczyna się śpiew psalmu responsoryjnego, który zaczerpnięty jest z 12 rozdziału Księgi proroka Izajasza, a którego refren brzmi: będziecie czerpać ze strojów zbawienia.

Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, ukażcie narodom Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał i cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród Ciebie Święty Izraela.

rozpoczyna się śpiew Alleluja, śpiew przed Ewangelią, który towarzyszyć będzie uroczystej procesji z Księgą Ewangelii, która poprzedza proklamację dzisiejszego fragmentu Ewangelii, który zaczerpnięty jest z pierwszego rozdziału świętego Łukasza. Z pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza zaczerpnięty jest werset, który wprowadzi nas do lektury Ewangelii. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś. Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny.

a fragment Ewangelii, który już za chwilę zostanie uroczyście proklamowany, zaczerpnięty jest z 7 rozdziału Ewangelii według świętego Jana.

0: Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus, debout,
1: w ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus.

Leon XIV udziela teraz zgromadzeniu liturgicznemu błogosławieństwa Księgą Ewangelii, a już za chwilę wygłosi homilię podczas pierwszej z trzech mszy świętych, które sprawować będzie podczas swojej podróży do Francji.

0: Drodzy bracia i siostry, dziękuję Bogu za łaskę, że mogę być tutaj, na Place de la Concorde, aby sprawować Eucharystię. Tak, jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry przebywają razem, aby wysławiać wielkość Boga. Oby moja obecność pośród was umocniła waszą wiarę i zachęciła was, byście nieustannie promieniowali życiem, pokojem i miłością naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa oraz przekazywali je innym. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bracia i siostry, nasza spragniona wspólnota podąża ku Chrystusowi, źródłu wody żywej, wody, która gasi pragnienie i sprawia, że rozkwita życie, wody miłości Bożej, rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Pragnienie Boga mieszka w najgłębszych zakamarkach naszego serca, dlatego wraz z psalmistą wołamy: dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Jest to wołanie człowieka pokornego i pełnego żaru, którego najgłębsze egzystencjalne pragnienie nieustannie wzrasta. To właśnie Jezus Chrystus przez swoje wcielenie wychodzi na spotkanie każdego człowieka w jego historii i objawia mu się jako prawdziwe źródło wody żywej, zdolnej ugasić jego pragnienie. Nie chodzi tu przede wszystkim o pragnienie fizyczne, lecz o pragnienie sensu, prawdy i spełnienia, które zamieszkuje każde ludzkie serce. Jezus odpowiada na to głębokie pragnienie więzi, komunii z Bogiem, w którym znajduje się pełnia życia na wieki. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel ujrzał wodę wypływającą ze świątyni, która rozlewając się po pustyni, oczyszczała i nawadniała wszystko. Później święty Jan ujrzy wodę wypływającą z przebitego boku Jezusa, który oddaje ducha. Wszyscy mogą więc zaczerpnąć z tego źródła, aby odrodzić się i otrzymać dar ducha, stając się dziećmi Bożymi, nowym stworzeniem. Bracia i siostry, trzeba przyznać, że tu na ziemi nic nie jest w stanie w pełni nas nasycić. Kiedy wydaje nam się, że nasz trud wreszcie dobiegł końca, a wysiłki zostały wynagrodzone, często na nowo odzywa się wewnętrzna pustka, jeszcze głębsza niż wcześniej. Wówczas, próbując ją wypełnić, możemy szukać nowych przyjemności, pragnąć posiadać coraz to nowe rzeczy i robić wszystko, abyśmy za wszelką cenę szukali rozrywki, byle tylko zagłuszyć ten wewnętrzny niepokój. Liturgia słowa dzisiejszego dnia zachęca nas, abyśmy zajrzeli w głąb własnego serca. Czego pragniemy najbardziej? Czego naprawdę szukamy w życiu? Wszyscy tęsknimy za szczęściem, miłością i spełnieniem. Ale z jakiego źródła czerpiemy, by ugasić nasze pragnienie? Czy zadowalamy się dobrami materialnymi, doraźnymi przyjemnościami, niezliczonymi małymi bożkami, które obiecują nam złote góry, lecz pozostawiają nasze serce puste? Jako ochrzczeni otrzymaliśmy wodę żywą, o której mówi Ewangelia, ale czy naprawdę osobiście spotkaliśmy Chrystusa? Człowiek jest w gruncie rzeczy istotą, która pragnie, a tę wewnętrzną pustkę może wypełnić jedynie Bóg. Tak, bracia i siostry, Jezus Chrystus, dobry pasterz, prowadzi nas jak pasterz swoje owce ku źródłu szczęścia i pokoju. każdego i każdą z nas zna po imieniu. Nie są mu obce nasze tajemnice, zamiary ani słabości. Przenika głębię naszych serc. Oddał za nas swoje życie i nadal daje nam je w sakramentach. Bierze na ramiona owce zmęczone i zranione, a te, które się zagubiły, z czułością sprowadza z powrotem. Jezus objawia nam bezwarunkową miłość Boga. Dla Niego nikt z nas nie jest numerem w dowodzie osobistym ani numerem ewidencyjnym, lecz osobą jedyną i niezastąpioną.
1: Vous voyant ici rassemblés, frères et sœurs, héritiers d'une longue et belle histoire sainte en France, je vous dis,
0: widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak, pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość. Istotnie tylko wtedy, gdy godzimy się żyć w prawdzie pod wejrzeniem Jezusa, możemy być autentyczni i z jasnością patrzeć na własne życie. Jest ono wprawdzie kruche, podatne na zranienie i zmierza ku śmierci, ale zarazem jest wspaniałe, cudowne, zdolne odnawiać się poprzez relacje i otwierać na prawdziwą miłość. Kto wierzy we mnie, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Czerpiąc ze źródła, którym jest serce Chrystusa, sami stajemy się, jak pisał Origenes, studniami, źródłami i rzekami dla innych. Wierzący bowiem, który pije z tego źródła, sam staje się źródłem życia dzięki swojej żywej więzi z Chrystusem i przekazuje to samo życie bliźnim.
1: L'eau vive de l'Esprit Saint s'est répandue en abondance.
0: Drodzy bracia i siostry, żywa woda Ducha Świętego rozlała się obficie i nadal przynosi owoce w Kościele za sprawą misjonarzy i świadków wywodzących się ze wszystkich kultur i ludów. Nawadnia wszystko, co pozwala się jej dotknąć i przemienić, aby wydać owoc, którym jest świętość tych, którzy oddają cześć prawdziwemu Bogu i z wielkoduszną miłością służą swoim braciom i siostrom. W tym pięknym kraju, jakim jest Francja, na przestrzeni wieków wielu czerpało z tej wody żywej i całkowicie poświęciło swoje życie czynieniu dobra. Pierwsi męczennicy, jak Blandyna, Potyn i Ireneusz, święci założyciele i założycielki zgromadzeń zakonnych, święci biskupi, jak Marcin i Franciszek Salezy, kobiety i mężczyźni o sercach wrażliwych na potrzeby bliźnich, jak Vincenty a Paulo, Frederic Ozanam czy Joanna Jugan i tak wielu innych. Także dzisiaj w naszym społeczeństwie, w naszych parafiach i w różnych dziedzinach działalności jest bardzo wielu ludzi, którzy nadal angażują się na rzecz życia, rodziny, prawdy, pokoju, braterstwa i sprawiedliwości.
1: De cette belle ville de Paris, je prie avec fervour pour que l'eau vive de l'Esprit Saint se répande sur toute la France.
0: Z tego pięknego miasta, Paryża, żarliwie modlę się, aby woda żywa Ducha Świętego rozlała się na całą Francję. Myślę o was, drogie rodziny, które pomimo licznych trudności, z jakimi mierzycie się każdego dnia, odważnie trwacie w wypełnianiu swojej misji. Z całego serca dziękuję wam za całe dobro, które dokonuje się za waszym pośrednictwem. Niech nigdy nie wysycha w was źródło żywej obecności Jezusa. Myślę o was, drodzy młodzi. Wy jesteście Kościołem dnia dzisiejszego. Jakże pięknie jest widzieć wasz entuzjazm, dynamizm, zaangażowanie i radość, które wnosicie w życie wspólnot chrześcijańskich. Myślę również o was, drodzy katechumeni i neofici, którzy wchodzicie na drogę wiary, nawrócenia i wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obyście potrafili dawać ludziom wokół was świadectwo drogi, którą sami przemierzacie, i pobudzać ich, by również zaczęli stawiać sobie pytania. Niech dar Ducha Świętego uczyni was żywymi świadkami, gotowymi szerzyć wokół siebie cywilizację miłości. Bracia i siostry, zwróćmy się ku Matce Bożej, źródłu zbawienia, tej, która prowadzi nasze życie ku swojemu Synowi, dawcy wszelkiej łaski. Przez swoje wolne i pełne ufności tak stała się pokornym, wybranym przez Boga naczyniem, w którym miłość Ojca przyjęła ciało, aby ofiarować się światu. Wzywajmy jej z ufnością, aby za jej wstawiennictwem pośród ludu Bożego wytrysnęły źródła wody żywej i sprawiły, że w całej Francji rozkwitną ziarna wiary, nadziei i miłości. Amen. Zakończyła się homilia ojca świętego Leona XIV, w której skoncentrował się on w sposób szczególny na pragnieniu, pragnieniach ludzkiego serca, które ostatecznie zaspokoić może tylko sam Bóg w chwili ciszy. Zatrzymajmy się teraz nad słowami Ojca Świętego.

0: Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ.
1: Poruszeni Chrystusową miłością zanośmy do Ojca naszą wspólną modlitwę, zawierzając Jego dobroci i intencje wszystkich bliźnich.
2: Pour le peuple des baptisés, afin que, comblé du don de l'Esprit,
1: módlmy się za lud ochrzczony, aby pełen daru Ducha żył nowością życia w Chrystusie i zachęcał katechumenów do wytrwania na drodze ku sakramentom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, i zmiłuj się nad nami.
3: Pour le pape Léon, afin qu'à l'image du Christ,
1: módlmy się za papieża Leona, aby za przykładem Chrystusa, dobrego pasterza, z zapałem świadczył o czułości Boga do każdego człowieka i przyczyniał się do budowania komunii i jedności w Kościele. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, i zmiłuj się nad nami.
4: Pour les gouvernants,
1: módlmy się za sprawujących władzę, aby oświeceni mądrością szukali wspólnego dobra, sprawiedliwości, pokoju i szacunku dla każdego ludzkiego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, i zmiłuj się nad nami.
3: Pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'éclairent.
1: Módlmy się za cierpiących na ciele i duchu, aby w chwili próby doświadczali Bożego światła i odnajdywali potrzebną pomoc w tych, którzy się nimi opiekują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, i zmiłuj się nad nami.
4: Pour les jeunes, afin qu'en suivant avec.
1: Módlmy się za ludzi młodych, aby idąc z ufnością za Chrystusem, byli w społeczeństwie świadkami nadziei, tak potrzebnej w naszych czasach, i by dojrzewali w wartościach ludzkich i chrześcijańskich. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, i zmiłuj się nad nami.
0: Dzięki sobie tous les hommes.
1: Boże, który zbawiasz wszystkich i nie chcesz, by ktokolwiek się zagubił, przyjmij modlitwę swojego ludu i daj mu radość bycia wysłuchanym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Wierni przynoszą do ołtarza dary ofiarne, które zostaną złożone w eucharystycznej ofierze i staną się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. A msza święta sprawowana jest z formularza o Najświętszej Maryi Pannie, źródle zbawienia. Do tego tytułu nawiązał także Leon XIV na zakończenie swojej homilii. Mówił o tym, że Maryja jest tą, która prowadzi nasze życie ku swojemu Synowi, który jest dawcą wszelkiej łaski. Maryja przez swoje wolne i pełne ufności tak stała się pokornym, wybranym przez Boga naczyniem, w którym miłość Ojca przyjęła ciało, aby ofiarować się światu, mówił Leon XIV i wzywał jej wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, aby dzięki niemu pośród ludu Bożego wytrysnęły źródła wody żywej i sprawiły, że w całej Francji rozkwitną ziarna wiary, nadziei i miłości. Szczególnie jutrzejszy dzień wizyty papieża Leona we Francji będzie mieć ten charakter maryjny, jako że cały ten dzień papież spędzi w Lourdes, w miejscu objawień Najświętszej Maryi Panny w 1858 roku. Ale także dzisiejsza msza święta sprawowana jest ku czci Matki Bożej. A srebrna figura, którą widzimy w pobliżu ołtarza, to przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem. Jest ona kopią XIV-wiecznej kamiennej figury, która znajduje się w katedrze Notre Dame.

wszystkie liturgiczne teksty tej mszy świętej wskazują na Chrystusa, który jest źródłem wody żywej, oraz na Matkę Bożą, dzięki której przyszło na świat wcielone Słowo Boże, aby, jak mówi dzisiejsza prefacja, ugasić pragnienie jedności i miłości. O tym szczególnym pragnieniu, które znajduje się w głębi każdego ludzkiego serca, mówił w swojej homilii Leon XIV.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przemień w sakrament zbawienia dary, które z radością Tobie składamy, oddając cześć chwalebnej Dziewicy Maryi. Dzięki jej wstawiennictwu Syn Twój cudownie przemienił wodę wypełniającą stągwie w wino, które żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona bowiem, ogarnięta mocą Ducha Świętego, w przedziwny sposób zrodziła Twoje wcielone Słowo, Jezusa Chrystusa, źródło wody żywej, aby wszyscy ludzie, czerpiąc z Niego, mogli ugasić pragnienie jedności i miłości. Także Kościół użycza wszystkim wiernym wody zbawienia wypływającej z boku Chrystusa, którą zachowuje w sakramentach zawsze płodną i czystą, aby przyjmujący ją z wiarą napełniali się Duchem Świętym i znajdowali samego Chrystusa, swego Zbawiciela. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Rozpoczyna się śpiew Sanctus. Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów.

0: Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers.
1: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą.
0: C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur.
1: Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Proclamons le mystère de la foi.
1: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Faisant ainsi mémoire de ton fils, de sa passion,
1: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi,

Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

0: Délivre-nous de tout mal, Seigneur.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Si l'agneau de Dieu.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Ojciec Święty, który sprawuje najświętszą ofiarę na ołtarzu w Paryżu, na Place de la Concorde, spożył teraz najświętsze ciało i krew pańską, a wszyscy z Państwa, którzy z jakiegoś powodu nie mogą osobiście uczestniczyć we mszy świętej, mogą teraz połączyć się z ofiarą sprawowaną przez Ojca Świętego słowami komunii duchowej. O mój Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę posiadać Cię w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Jednoczę się z Tobą, jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny. Oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco, nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.

mszy świętej sprawowanej przez Leona XIV na Place de la Concorde w Paryżu uczestniczy według szacunków przynajmniej 700 tysięcy wiernych. A wczoraj, w czasie modlitewnego czuwania na Stade de France, przedstawiciele młodzieży zadawali papieżowi pytania, wśród nich młody skaut o imieniu François pytał Leona XIV o to, jak rozeznawać, gdzie Pan czeka na nas, byśmy Mu służyli i ofiarowali nasze życie. I Leon XIV w swojej odpowiedzi nawiązywał między innymi do tajemnicy Eucharystii. Mówił bowiem, że właśnie wtedy, gdy poświęcamy się ochronie najmniejszych i najsłabszych, uświadamiamy sobie także własną kruchość, która jest wspólna dla wszystkich ludzi. Kruchość ta, mówił Leon XIV, nie napawa nas lękiem, lecz jednoczy jako stworzenia, które w Chrystusie odkrywają, że są braćmi i siostrami. To właśnie Jezus Chrystus, wskazywał papież, jako pierwszy daje nam samego siebie, a żywym znakiem tej łaski jest Eucharystia. Eucharystia, która jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. To właśnie z tego sakramentu, mówił Leon XIV, który umacnia naszą wiarę, czerpiemy siłę, by również ofiarowywać siebie bliźnim, naśladując bezinteresowną miłość Pana Jezusa.

Leon XIV, mówiąc wczoraj o Eucharystii, nazwał ją źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, przypominając tę definicję, którą Eucharystii nadał Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium, a cała dzisiejsza liturgia, którą papież sprawuje w Paryżu, jednym z jej słów kluczy jest właśnie słowo źródło, dlatego że na Jezusa Chrystusa jako źródło wskazuje liturgia słowa, a na Najświętszą Maryję Pannę jako tę, przez której łono przyszedł na świat nasz Zbawiciel. Liturgiczne teksty, oracje wskazują jako źródło zbawienia. Wskazując na Matkę Bożą, wskazując na jej szczególną rolę w ekonomii zbawienia.

mówiąc o pragnieniu egzystencjalnym, głębokim pragnieniu, które znajduje się w sercu każdego człowieka, Leon XIV przypominał, że to właśnie Jezus Chrystus przez swoje wcielenie wychodzi na spotkanie człowieka w jego historii i objawia mu się jako prawdziwe źródło wody żywej, zdolnej ugasić jego pragnienie.

Leon XIV w swojej homilii wskazywał także na egzystencjalną pustkę, której często doświadcza dzisiejszy człowiek, szczególnie w momencie, w którym wydaje się, że jego trud wreszcie dobiegł końca, że jego wysiłki zostały wynagrodzone, to właśnie wtedy na nowo odzywa się ta wewnętrzna pustka. I wówczas, mówił Leon XIV, może pojawić się ryzyko, by próbować wypełnić tę pustkę, szukając przyjemności, pragnąc posiadać coraz to nowe rzeczy, robiąc wszystko, by za wszelką cenę szukać rozrywki, byle tylko zagłuszyć ten wewnętrzny niepokój. W tym kontekście Leon XIV pytał wszystkich zgromadzonych, pytał nas wszystkich, czego pragniemy najbardziej, czego naprawdę szukamy w życiu, z jakiego źródła czerpiemy, by ugasić nasze pragnienie, czy może zadowalamy się właśnie dobrami materialnymi, czy doraźnymi przyjemnościami, pozostawiając jednocześnie pustymi nasze serca. I odpowiadając na te pytania, Leon XIV wskazywał, że człowiek jest istotą, która pragnie, a tę wewnętrzną pustkę może wypełnić jedynie Bóg. I to Jezus Chrystus, dobry pasterz, prowadzi nas, jak owce, ku źródłu szczęścia i pokoju, znając każdego i każdą z nas po imieniu, znając wszystkie nasze tajemnice, wszystkie nasze zamiary i słabości, przenikając głębię naszych serc. On bierze nas na ramiona jak owce, również wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, zranieni, zagubieni. I biorąc nas na swoje ramiona, objawia nam bezwarunkową miłość Boga, przypominając nam, że w oczach Boga każdy z nas jest osobą jedyną i niezastąpioną.

wspominając dziś o tym, że Jezus Chrystus jest źródłem wody żywej, która prawdziwie gasi pragnienia człowieka, Leon XIV zachęcał jednocześnie, by wierzący sami dzięki odkryciu źródła, którym jest serce Chrystusa, stawali się studniami, źródłami i rzekami dla innych. Tak mówił Ojciec Święty, cytując starożytnego pisarza chrześcijańskiego Orygenesa. I mówił, że wierzący, który pije z tego źródła, którym jest Chrystus, sam staje się źródłem życia dzięki swojej żywej więzi z Jezusem i przekazuje to samo życie bliźnim. Zwracając się w sposób szczególny do rodzin, do ludzi młodych, do katechumenów i neofitów, papież zapraszał, aby wszyscy oni potrafili dawać ludziom, tych, którzy spotykają na swojej drodze, świadectwo tej drogi wiary, którą sami przemierzają, by pobudzać ich do stawiania sobie pytań. To zadanie w swojej dzisiejszej homilii zostawił dzisiaj Leon XIV wszystkim zgromadzonym Francuzom. Zapraszał ich, by byli żywymi świadkami, gotowymi szerzyć wokół siebie cywilizację miłości.

0: zakończyło się udzielanie komunii świętej zgromadzonym wiernym. Już za chwilę Leon XIV odmówi modlitwę po komunii, po której słowo podziękowania wygłosi arcybiskup metropolita Paryża Laurent Ulrich. Będzie to także w pewnym sensie słowo pożegnania dla Ojca Świętego tutaj w Paryżu. Jego podróż apostolska będzie kontynuowana jeszcze w Lourdes i w Metz, ale ta msza święta, która powoli dobiega końca, jest ostatnim oficjalnym wydarzeniem tutaj w stolicy Francji. Módlmy się. Wszechmogący Boże, nakarmieni na uczcie eucharystycznej, zaczerpnęliśmy z radością wody ze zdrojów Zbawiciela. Spraw za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby przyjęty sakrament stał się dla nas źródłem wody tryskającym na życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy teraz słowa podziękowania, które wygłosi arcybiskup metropolita Paryża.
1: Très saint Père,
0: Ojcze Święty,
1: nous vous remercions très profondément,
0: składamy najgłębsze i najserdeczniejsze podziękowania. Francja czekała na Ciebie, a dziś po południu, jak i wczoraj wieczorem, ludzie z całego kraju zgromadzili się, by modlić się z Tobą i wyrazić swoją wdzięczność. Pozdrowiłeś tłumy, pobłogosławiłeś dzieci. W katedrze Notre Dame czekali na Ciebie kapłani, diakoni, żony diakonów, zakonnicy i zakonnice, seminarzyści. Wszyscy oni wyrażają swoją wdzięczność.

0: Vous étiez attendu. Vous étiez attendu par les jeunes.
1: Czekała również na ciebie młodzież i wypełniła Stade de France.
0: Pour une soirée qui restera dans leur mémoire.
1: Na wieczór, który na długo pozostanie w ich pamięci. Wszyscy odpowiedzialni za powitanie ciebie, wszyscy ci, którzy pomagali w organizacji tych tłumów, które przybyły zewsząd, oraz 12 tysięcy wolontariuszy. Zmobilizowali się z tak wielką hojnością i dyskrecją, składają ci dzięki za te niezapomniane chwile. Dzięki Twojej obecności, Twoim słowom, wierzący czują się zachęceni w swojej misji głoszenia Ewangelii, a mężczyźni i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy nie podzielają wiary katolickiej, mogą czuć się wysłuchani, zrozumiani, kochani i pokrzepieni na swojej drodze przez życiem. Katechumeni, neofici i osoby im towarzyszące byli poruszeni uwagą, jaką im poświęciły. I naszej drodze, którą odbywamy jako zgromadzenie synodalne naszej prowincji kościelnej. I Ty sam, Ojcze Święty, jako pielgrzym nadziei, czekałeś na widok katedry Notre-Dame w Paryżu. Matka Boża jest zawsze Matką Bożą w każdym miejscu i w każdym sercu. Jest naszą Matką, Królową Pokoju i Bramą Niebios. Tak jest przedstawiona w naszej katedrze, w okulusie nad naszymi głowami, z powita gwiazdami, na skrzyżowaniu transeptu i o podstawie iglicy, która zawaliła się 15 kwietnia 2019 roku. Podczas pożaru obraz ten uległ zniszczeniu. Na szczęście dzięki zdjęciom udało się go wiernie odtworzyć. Udało nam się go przenieść i stworzyć kolejny, identyczny przykład, który teraz z radością prezentuję Cię w imieniu diecezji paryskiej i pozostałych 8 diecezji naszej prowincji kościelnej. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za wszystko. Teraz podążymy za Tobą do Lourdes i do Metz. Słowo podziękowania przed końcowym błogosławieństwem wygłosił ksiądz arcybiskup Laurent Ulrich, metropolita Paryża, jako gospodarz tego miejsca, a Leon XIV, zgodny już ze swoją tradycją, na ręce księdza arcybiskupa przekazał kielich mszalny, który będzie widzialnym znakiem tej komunii, która łączy wszystkich wiernych chrześcijan, katolików z Ojcem Świętym, komunii, która w sposób szczególny przeżywana jest podczas celebracji Najświętszej Ofiary.

0: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami. I z duchem twoim.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Niech imię Pańskie będzie wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławieństwem zakończyła się msza święta sprawowana przez Ojca Świętego Leona XIV na Place de la Concorde, Placu Zgody w Paryżu, francuskiej stolicy, która była pierwszym etapem wizyty Ojca Świętego Leona XIV we Francji, wizyty, która potrwa jeszcze przez dwa dni, już bezpośrednio z Place de la Concorde Leon XIV uda się na lotnisko Orly, skąd przed godziną 18 powinien odlecieć do Lourdes. Tam jeszcze dzisiaj o godzinie 19:40 przewidziana jest modlitwa przy grocie Massabielskiej w miejscu objawień Najświętszej Maryi Panny. To wydarzenie będziemy oczywiście dla Państwa transmitować. A jutro cały dzień Leon XIV spędzi właśnie w Lourdes, spotykając się z biskupami Konferencji Episkopatu Francji, sprawując mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej, spotykając się także z pracownikami i podopiecznymi ośrodka Aquail Notre Dame, a także przewodnicząc modlitwie różańcowej i procesji ze świecami w sanktuarium w Lourdes. Także jutrzejszą noc Leon XIV spędzi jeszcze w Lourdes, a w poniedziałek rano uda się do miasta Metz na wschodzie Francji. Tam w centrum kongresowym imienia Roberta Schumana uczestniczyć będzie najpierw w spotkaniu międzyreligijnym, a następnie w spotkaniu zatytułowanym Ukorzeni Europy dla pokoju i jedności. W poniedziałek o godzinie 16 Leon XIV przewodniczyć będzie mszy świętej w katedrze świętego Szczepana w Metz. I tak zakończy się jego piąta zagraniczna podróż apostolska, która przebiega, jak sam powiedział Ojciec Święty, pod znakiem przesłania pokoju. Te słowa, które papież wypowiedział na samym początku swojego pontyfikatu, pierwsze słowa, które my wszyscy 8 maja ubiegłego roku usłyszeliśmy, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy na lodzi Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie Ojca Świętego Leona XIV, słowa pokój niech będzie z wami wszystkimi, stały się słowami programowymi w pontyfikacie Leona XIV. Podkreśla je on w wielu miejscach, szczególnie podczas swoich podróży apostolskich. Podkreślił je także na samym początku tej podróży w rozmowie z dziennikarzami wczoraj na pokładzie samolotu z Rzymu do Paryża. Podkreślił je także wczoraj podczas spotkania w Pałacu Elizejskim z przedstawicielami władz, z korpusem dyplomatycznym i z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. A dziś, jako ten ostatni akcent swojej wizyty w Paryżu, Leon XIV wskazywał na Chrystusa jako na źródło wody żywej, jako na tego, który jako dobry pasterz prowadzi wszystkich ludzi do zaspokojenia najgłębszych pragnień, które kryją się w sercu każdego człowieka. My kończymy naszą transmisję, a połączymy się z Państwem około godziny 19:40, kiedy to Leon XIV uda się na modlitwę w grocie Massabielskiej już w miejscowości Lourdes. A dzisiejszą transmisję prowadził ksiądz Jakub Ostrożański. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy się z Państwem z Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, dokąd przyjechał Leon XIV i gdzie rozpoczyna drugi etap swojej podróży apostolskiej. Papież kilkadziesiąt minut temu wylądował na pobliskim lotnisku w Tarbes i stamtąd przyjechał do miasta Lourdes, a zanim jeszcze zbliżył się na pokładzie Papamobile do sanktuarium, gdzie w tej chwili go widzimy, zatrzymał się przy jednym z mostów, który przechodzi nad znajdującą, przepływającą tutaj rzeką Gave de Pau, mostem, który został niedawno wyremontowany i który dzisiaj otrzymał jego imię. To most, który prowadzi do sanktuarium i taka pamiątka, którą miasto wspólnie z tutejszym merem chciało pozostawić po tej wizycie także w przestrzeni miejskiej. Po tej króciutkiej uroczystości, która odbyła się z udziałem mera Lourdes, papież przeszedł pieszo ten most, została odsunięta ta tablica, a także rzeźba jednego z lokalnych artystów, która nawiązuje do tematu braterstwa. Po tym wszystkim Ojciec Święty wsiadł na pokład Papamobile i już teraz przejeżdżając aleją wiodącą ku sanktuarium, objeżdżając w zasadzie tę aleję z dwóch stron, zbliża się do sanktuarium i tam za chwilę rozpocznie oficjalnie swój pobyt w tym miejscu. Papież przybywa tutaj jako pielgrzym, podobnie jak przybywali jego poprzednicy, dlatego to spotkanie dzisiejszego wieczoru będzie spotkaniem modlitewnym. Ojciec Święty uczyni to, co czynią wszyscy pielgrzymi, kiedy tu przybywają, czyli najpierw uda się na spotkanie z Matką, na spotkanie z Maryją. W grocie w Lourdes będzie najpierw modlił się w ciszy, następnie wypije szklankę wody ze źródła, które pojawiło się w tym miejscu jako taki widzialny znak, niewytłumaczalny w ludzki sposób znak objawienia Matki Bożej, ale który oczywiście nie jest w sam sobie w żaden sposób cudowny, ale ma wzbudzać w nas pragnienie wiary i pragnienie czerpania z tych źródeł duchowych łask, które możemy między innymi tutaj w Lourdes znaleźć. A następnie Ojciec Święty odmówi krótką modlitwę, w której będzie ofiarowywał i zawierzał Francję i Francuzów w stawiennictwu Matki Bożej. To pierwsze spotkanie jest niezwykle charakterystyczne, bo Ojciec Święty w pierwszych słowach zwróci się nie do pielgrzymów, ale właśnie do Maryi. No, chyba że w ostatniej chwili zadecyduje inaczej i jednak spontanicznie ich pozdrowi, bo już po wczorajszych spotkaniach z papieżem widzimy, że te spontaniczne pozdrowienia w języku francuskim są tymi, na które się odważa. Wczoraj Ojciec Święty podczas fenomenalnego spotkania z młodzieżą na stadionie Stade de France swoje przemówienie rozpoczął od spontanicznego pozdrowienia, dziękowania i powiedzenia młodym ludziom: to wy jesteście świętymi Francji. To były słowa, które nawiązywały do tematu całego czuwania modlitewnego, a tym tematem była właśnie świętość. I chwilę wcześniej Ojciec Święty i młodzi ludzie obejrzeli przepiękny spektakl nawiązujący do tradycji francuskich spektakli rekonstrukcji historycznych, znanych między innymi z teatru w Puy de Fou. I właśnie w odpowiedzi na to pragnienie młodych ludzi, by dążyć do świętości, powiedział papież spontanicznie: to wy jesteście świętymi Francji. A teraz już widzimy, jak Ojciec Święty dojeżdża powolutku do tego głównego miejsca na esplanadzie przed Bazyliką. Widzimy go w tej chwili. I tutaj też możemy zobaczyć taki bolesny, ale bardzo ważny znak tego, w jaki sposób Kościół we Francji reaguje dzisiaj na te bolesne sytuacje, sytuacje związane z wykorzystaniem, z dramatem i ogromną krzywdą, której niektórzy ludzie doświadczali właśnie w Kościele i ze strony Kościoła. Jak Państwo mogą pamiętać, fasada Bazyliki, fasada sanktuarium w Lourdes jeszcze do niedawna była ozdobiona pięknymi mozaikami, które zostały tutaj odsłonięte z okazji 150-lecia objawień. Ich autorem był ojciec Marco Rupnik, jezuita, który jest oskarżony o bardzo poważne przypadki wykorzystania osób. W tej chwili toczy się jego proces i na znak solidarności ze skrzywdzonymi, na znak tego, że ból tych osób, nawet jeśli jeszcze wszystkie szczegóły nie są wyjaśnione, jest bólem, który Kościół współodczuwa i na który chce na tyle, na ile można w tej chwili zadośćuczynić, te mozaiki Rupnika zostały zasłonięte i nie będą już one tutaj odsłonięte nawet po zakończeniu papieskiej wizyty. A ta wizyta jest czwartą w historii wizytą papieską tutaj w sanktuarium w Lourdes. Pierwszym papieżem, który tutaj pielgrzymował, był Jan Paweł II. On tutaj był dwukrotnie. Po raz pierwszy w roku 83. To był rok, kiedy Kościół świętował nadzwyczajny jubileusz odkupienia i papież wtedy mówił o tym, że gdzie jak nie właśnie tutaj w tym tak ważnym miejscu szukać siły do tego, by raz jeszcze oddać się Panu Bogu, by raz jeszcze uczynić krok w stronę tego zawierzenia, w stronę
stronę tego, tych łask związanych z odkupieniem, z zanurzeniem się w Bożej miłości. Gdzie indziej uczynić to, jeśli nie tutaj? My w tej chwili widzimy bazylikę i widzimy po prawej stronie grotę objawienia. To właśnie tam udaje się Ojciec Święty, tam będzie za chwilę się modlił. A wracając raz jeszcze do wcześniejszej wizyty, Ojciec Święty Jan Paweł II był tutaj także w roku 2004, 11 lutego, kiedy Kościół obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Był już wtedy bardzo schorowany, to była jego ostatnia podróż zagraniczna i tak jak symbolicznie rozpoczął swój pontyfikat na Mentorelli u Matki Bożej, którą tak bardzo kochał i która była mu tak bliska, tak też w tym wymiarze międzynarodowym tutaj przyjechał się z Matką Bożą pożegnać i zawierzyć jej być może końcówkę swojego pontyfikatu, bo może już wtedy to przeczuwała, być może po prostu ten czas, który wtedy przeżywał on i cały Kościół. Był tutaj także Benedykt XVI w roku 2008, wtedy obchodziliśmy 150-lecie objawień, 18 objawień, które miały miejsce w roku 1858, a których świadkiem była 14-letnia wówczas Bernadetta Soubirous, 14-latka, prosta dziewczyna, nie umiejąca czytać ani pisać, którą Matka Boża wybrała na powierniczkę orędzia o potrzebie modlitwy i nawrócenia. To wydarzenie niezwykłe i też zachęcam Państwa do tego, żeby do historii tego objawienia wracać. Ono miało miejsce 4 lata po tym, jak papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Dlaczego o tym mowa? Dlatego, że Matka Boża właśnie tymi słowami przedstawiła się Bernadecie Soubirous. Ja jestem niepokalane poczęcie. I te słowa, których Bernadetta absolutnie nie miała prawa ani zapamiętać, ani zrozumieć, a które przekazała wiernie, wielokrotnie je przekazywała, pomimo trudności, które towarzyszyły jej w świadczeniu o tym orędziu, te słowa były jednymi z tych, które świadczyły o prawdziwości nie tylko tego objawienia, ale też o prawdziwości i wadze dogmatu, który 4 lata wcześniej został ogłoszony. Papieże nie pielgrzymowali do tego miejsca aż do czasów Jana Pawła II, ale byli z nimi związani niezwykle. Poprzednik Leona XIV i jego imiennik Leon XIII był wielkim orędownikiem modlitwy różańcowej, wielkim orędownikiem i czcicielem Matki Bożej z Lourdes. I ślady tego mamy dzisiaj w Watykanie, bo tam znajduje się kopia tejże groty, którą mogą podziwiać pielgrzymi, a przy której też Ojciec Święty wiemy, że regularnie się modli. To także właśnie Leon XIV zezwolił na obchodzenie uroczystości wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes, a teraz już papież klęka w miejscu objawienia na modlitwie w ciszy. Dzisiaj jeden z francuskich biskupów, arcybiskup Emmanuel Gobillard, mówił na antenie jednej z rozgłośni francuskich, że te doświadczenia spotkania z papieżem we Francji, wszyscy mówią, że to są spotkania z papieżem, który przede wszystkim słucha, który jest papieżem niezwykle zasłuchanym, papieżem niezwykle świadomym i poinformowanym co do tego, czym żyje Kościół we Francji dzisiaj, poszczególne diecezje, poszczególne wspólnoty. I spotkania biskupów, które do tej pory miały miejsce z Ojcem Świętym, były to spotkania, w których papież przede wszystkim chciał słuchać. To być może właśnie w tej chwili, w tej cichej modlitwie, powierza Matce Bożej to wszystko, co w tych dniach usłyszał. To wszystko, czego od wczoraj doświadczył, a doświadczył niezwykle serdecznego przyjęcia, doświadczył niezwykle potężnego świadectwa wiary, którą widział zarówno w spotkaniach, w celebracjach liturgicznych, ale też na ulicach Paryża, też w tych miejscach naznaczonych bólem, które odwiedzał. To chociażby Maison Bakita, dom wsparcia dla osób odrzuconych, zmarginalizowanych. Tam papież był dzisiaj rano. To także miejsce męczeństwa francuskich katolików, jak chociażby miejsce upamiętniające męczeńską śmierć karmelitów w czasie rewolucji francuskiej. Tam również Ojciec Święty modlił się dzisiaj rano. To teren Instytutu Katolickiego i przylegającego klasztoru karmelitów. I to być może także setki innych intencji, które Ojciec Święty nosi w sobie, nosi w sercu, a które w tej chwili ciszy powierza Matce Bożej, więc pozostańmy my także w tej ciszy przed grotą objawienia.

Papież wczoraj w samolocie, udając się do Paryża, mówił o tym, że jedzie przede wszystkim jako pielgrzym, aby głosić pokój, aby nie modlić się o pokój. Te słowa są dopełnieniem tych słów, jest ta scena, którą widzimy w tej chwili, Ojciec Święty modlący się u stóp Matki Bożej w Grocie Objawień, w tym miejscu, w którym w 1858 roku 14-letnia Bernadetta Subirus była świadkiem kilkunastu objawień Matki Bożej, kilkunastu, bowiem ostatnie miało miejsce nie tutaj, ale po drugiej stronie rzeki, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się klasztor karmelitanek i dokąd jutro Ojciec Święty uda się z prywatną wizytą. Papież przybywa tutaj jako pielgrzym. Witają go tutaj rektor tutejszej świątyni, ksiądz Michel Dobanes, którego widzimy w tej chwili w głębi groty, a także biskup Jean-Marc Mika, ordynariusz diecezji Tarbes-Lourdes. I tak jak pielgrzymi, którzy przybywają do groty, do miejsca objawień, modlą się także dotykając w geście wiary skał z tej groty, a także kosztując wody, która wypływa ze źródła, które wytrysło w miejscu objawień, tak samo czyni też Ojciec Święty. Ojciec Święty, który o swoim nabożeństwie do Matki Bożej mówi nie tylko słowami, ale też gestami od samego początku swojego pontyfikatu. Przypomnijmy, że pierwsze kroki po wyborze, jeszcze przed spotkaniem z wiernymi na pierwszej modlitwie Aniołów Pańskich, papież skierował właśnie do Sanktuarium Maryjnego, szczególnie jemu bliskiego, do Sanktuarium w Genazzano, gdzie ojcowie Augustianie strzegą wizerunku Matki Bożej Dobrej Rady. A dzisiaj przybył tutaj do miejsca, które jest duchową stolicą Francji, które jest jednym z tych niezwykłych miejsc objawień Matki Bożej we Francji w wieku XIX, w czasie kiedy ten kraj przechodził ogromne kryzysy, ale też borykał się z wielkimi prześladowaniami Kościoła i z ranami, jakie Kościołowi zadały czasy rewolucji francuskiej. W tym właśnie w okresie Matka Boża pięciokrotnie zjawiała się we Francji. Pięć mamy objawień uznanych przez Kościół. To właśnie Lourdes, to także La Salette, to Rue du Bac i cudowny medalik, a także Pont-Aumont i jeszcze ostatnie objawienie w Île Bouchard. I te objawienia układają się na miejsca tych objawień, układają się na mapie Francji w kształt litery M. Ta litera M i ten szlak biegnący od poszczególnych, do poszczególnych miejsc objawień jest dzisiaj jednym z bardzo uczęszczanych, coraz bardziej uczęszczanych szlaków pielgrzymkowych, który się nazywa M jak Maryja, M de Marie. I młodzież, która promuje ten szlak pielgrzymkowy, wczoraj była obecna na stadionie Stade de France, gdzie papież spotykał się z młodzieżą podczas czuwania. I ci młodzi ludzie przynieśli też tam towarzyszący tej pielgrzymce wizerunek Matki Bożej, patronki Francji, Notre-Dame de France. Ten wizerunek towarzyszy bardzo wielu miejscom, w których Francuzi modlą się za wstawiennictwem Matki Bożej. A teraz widzimy kolejny gest, gest pielgrzyma wykonany przez Ojca Świętego. Zapalenie świecy, świecy, która jest znakiem pamięci w modlitwie i zawierzenia, pozostawienia tutaj u stóp Matki Bożej tych wszystkich intencji, z którymi pielgrzymi tutaj przebywają. A za chwilę wysłuchamy pierwszych słów Ojca Świętego, które skieruje tutaj do nas w Lourdes. To nie będą słowa, którymi pozdrowi pielgrzymów, ale to będą słowa, którymi w imieniu swoim i wszystkich pielgrzymów pozdrowi Matkę Bożą, zawierzając jej wstawiennictwu całą Francję i wszystkie intencje jej mieszkańców.

0: Notre-Dame de Lourdes.
1: O Matko Boża z
0: Lourdes.
1: Niepokalanie poczęta. Z ufnością uciekamy się do Ciebie w tym świętym miejscu, gdzie z tak wielką słodyczą i czułością przemówiłaś do świętej Bernadety, pokornej córki ludu francuskiego, aby przekazać światu pełne światła, orędzie modlitwy, nawrócenia i nadziei. Biegniemy ku Tobie, Maryjo, z wiarą i ufnością, bowiem Ty jesteś Matką, którą dał nam Jezus i z troską pochylasz się nad wszystkimi naszymi potrzebami. Prosimy Cię, Matko Boża, za Francję, której jesteś patronką i którą od tylu wieków otaczasz swoją opieką. Wypraszaj jej ludowi dar braterskiej zgody. Niech buduje on społeczeństwo żyjące w harmonii, wolne od wszelkiej przemocy i wszelkiej nienawiści, w którym każdy może pracować, założyć rodzinę oraz spokojnie i pogodnie przeżyć swoje życie aż do jego kresu.
0: Que les plus malheureux, les plus pauvres soient toujours soutenus.
1: Niech będą zawsze wspierani najbardziej nieszczęśliwi i najubożsi. Wypraszaj Francji mądrych i wielkodusznych rządzących, gotowych do osobistych wyrzeczeń, zdolnych stawiać czoła wyzwaniom i pragnących służyć dobru wspólnemu. Niech strzegą pokoju Francji pośród wspólnoty narodów. Niech sprawiają, by był słyszany jej głos w obronie podstawowych praw człowieka i pokoju na świecie. Na zawsze odrzucając logikę wojny. Najświętsza Maryjo Panno, powierzamy Ci lud Boży, pielgrzymujący w tym kraju, który tak głęboko naznaczyłaś swoją bliskością. Odnów wiarę i gorliwość chrześcijańskich rodzin, tak drogich Twemu sercu, aby każdego dnia żyły obecnością Jezusa, Jego łaską i wsparciem pośród przeżywanych trudności. Niech wielkodusznie otwierają się na życie, a Bóg niech wzbudza w nich powołanie, zwłaszcza kapłańskie i zakonne. Pomóż Twemu Kościołowi we Francji wskazywać szczególnie najmłodszym pełną światła drogę Ewangelii, aby mogli budować sprawiedliwe i braterskie społeczeństwo, którego pragną. Na koniec, najukochańsza Matko, przedstawiamy Ci nasze najpilniejsze osobiste intencje, szczególnie te osób chorych i cierpiących oraz wszystkich, którzy im towarzyszą, a którzy przybyli tutaj, aby zaczerpnąć siły i dostąpić uzdrowienia ze źródła Massabielle. Powierzamy Ci naszych bliskich oraz drogich nam zmarłych. Prosimy Cię, usuń wszelkie przeszkody, które wciąż oddzielają nas od Twojego umiłowanego Syna i spraw, aby On królował we wszystkich sercach. Amen. Przepiękne zawierzenie narodu francuskiego wstawiennictwu Matki Bożej, które przypomina te poprzednie wizyty papieży w tym miejscu, ale które chyba w swojej sile, w swojej wymowności jest absolutnie bezprecedensowe. Teraz widzimy, jak Ojciec Święty składa na ołtarzu w grocie, a w zasadzie na stoliku obok ołtarza, złotą różę. Złota róża jest symbolem papieskiego zawierzenia i papieskiego nabożeństwa do Matki Bożej. Już od czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa jest to dar, który papież pozostawia w miejscu związanym z kultem Maryi jako znak swojego oddania i swojego zawierzenia. Teraz Ojciec Święty wspólnie z zebranymi odmówi krótką modlitwę i udzieli błogosławieństwa. Zjednoczeni w jednym duchu, możemy z ufnością powtarzać tę modlitwę, której nauczył nas sam Pan.

Na tym kończy się to dzisiejsze spotkanie Ojca Świętego, przede wszystkim z Matką Bożą czczoną tutaj w Lourdes, ale też z pielgrzymami, którzy gromadzą się tutaj, aby wspólnie z Ojcem Świętym się modlić, aby pod Jego przewodnictwem też wszystkie swoje intencje zawierzać Matce Bożej. A wśród tych pielgrzymów jest przede wszystkim bardzo wielu chorych, bowiem to miejsce jest w całej Francji znane nie tylko jako sanktuarium narodowe, ale też jako sanktuarium, do którego przybywają chorzy z całego kraju. I właśnie to duszpasterstwo chorych jest też takim fenomenem, który możemy odkrywać dzięki tej papieskiej wizycie, podobnie jak wiele innych fenomenów Kościoła we Francji, które ukazują nam się od wczoraj. Każdego roku ze wszystkich diecezji przybywają tutaj przez cały rok diecezjalne pielgrzymki, które liczą setki, jeśli nie tysiące osób z każdej diecezji, a którymi to osobami są właśnie osoby starsze, chore, którym towarzyszą młodzi wolontariusze. I to duszpasterstwo chorych, które tak aktywnie jest tutaj obecne i które jest też jednym z tych najprężniej działających we wszystkich francuskich diecezjach, będzie też tą grupą, z którą Ojciec Święty spotka się jutro, bowiem to właśnie jutro Ojciec Święty spędzi tutaj w Lourdes cały dzień i tutaj będą też miały miejsce spotkania, nabożeństwa, które będziemy dla Państwa transmitować. Najpierw rano o godzinie 9 spotka się z biskupami francuskimi. Tego spotkania akurat nie będziemy mogli być świadkami, ono odbędzie się bez transmisji. To taki moment braterskiego spotkania papieża z biskupami Francji, którzy już taką tradycję od wielu lat mają, że tutaj spotykają się na jednym z zebrań plenarnych, podobnie jak nasi biskupi każdego roku spotykają się na Jasnej Górze. I to jutrzejsze spotkanie będzie z pewnością też takim, które ogromnie wpłynie na kształt i na kierunki duszpasterstwa we Francji. Tu warto chociażby wspomnieć spotkanie Benedykta XVI w roku 2008 z biskupami, także tutaj w Lourdes. To było to spotkanie, które biskupi do dzisiaj nazywają feuille de route, czyli taką mapą drogową, którą otrzymali na kolejne lata od Ojca Świętego wówczas. Z kolei później o godzinie 11 Ojciec Święty będzie przewodniczył mszy świętej na błoniach sanktuarium. To uroczystość, w której weźmie kilkaset tysięcy osób udział. Nie sposób mówić o dokładnych liczbach, dlatego że oprócz tych, którzy będą tu fizycznie, wiemy, że w wielu miejscach we Francji są rozstawiane telebimy. Wiele mediów transmituje te uroczystości dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nich fizycznie, więc to zainteresowanie i to pragnienie towarzyszenia papieżowi w modlitwie jest naprawdę wielkie. O 15.30 papież spotka się z podopiecznymi ośrodka Accueil Notre Dame, jednego z tych ośrodków, które zajmuje się tutaj właśnie przyjmowaniem chorych. A następnie spotka się prywatnie z siostrami karmelitankami, których klasztor wybudowany jest po drugiej stronie rzeki Gave de Pau, w miejscu, w którym miało miejsce ostatnie objawienie Matki Bożej świętej Bernadecie Subirus. W międzyczasie odbędzie się też spotkanie, ono oczywiście również nie będzie transmitowane, z osobami, które doświadczyły wykorzystania ze strony członków Kościoła. To spotkanie zostało przygotowane przez te osoby, to oni byli autorami i będą gospodarzami tego czasu, który spędzają z Ojcem Świętym. Wiemy, że jest to spotkanie, którego Ojciec Święty też osobiście bardzo pragnął i to również symboliczne, że on odbędzie się tutaj w Lourdes, w miejscu, które jest miejscem, w którym modlimy się o uzdrowienie i w którym łasku uzdrowienia doświadczyło już wiele set osób. To ci, którzy zadeklarowali, których łaski zostały rozpoznane i w pewien sposób zatwierdzone przez Kościół, ale wiemy też, że jest to miejsce, w którym miliony, tysiące pielgrzymów doświadczają różnego rodzaju uzdrowienia i mamy nadzieję i o to się chcemy modlić wspólnie z Ojcem Świętym, żeby także dla ofiar wykorzystania z całego świata, nie tylko dla tych, które będą tutaj i nie tylko dla tych, które doświadczyły wykorzystania w znaczeniu fizycznym, to miejsce było tym, z którego będzie płynęła łaska uzdrowienia, łaska zadośćuczynienia tego zła, którego doświadczyły. I jutro na koniec o godzinie 21 zaprosimy Państwa na kolejną transmisję, kolejne spotkanie z Ojcem Świętym. Papież będzie przewodniczył nabożeństwu różańcowemu, które odbywa się tutaj każdego tygodnia. To nabożeństwo różańcowe z procesją, z lampionami, które każdego tygodnia jednoczy tutaj tysiące pielgrzymów i setki tysięcy telewidzów. Jutro temu nabożeństwu będzie Ojciec Święty przewodniczył i w tym czasie wygłosi również swoją medytację.
a teraz widzimy, jak Ojciec Święty pozdrawia podchodzących do niego kolejno członków delegacji, która mu tutaj towarzyszy. To delegacja, w której są zarówno przedstawiciele francuskiego episkopatu, widzieliśmy w czasie modlitwy m.in. przewodniczącego episkopatu kardynała Jean-Marca Avelina, metropolitę Marsylii, który już od wielu tygodni mówił o wielkiej radości związanej z tą papieską wizytą, ale też o swoich, dzielił się swoimi osobistymi spotkaniami, podczas których miał okazję z papieżem o tej pielgrzymce rozmawiać. To właśnie dzięki niemu mówimy o tym, jak wielkie pragnienie spotkania z tym Kościołem, który się odradza, w którym tak wielu jest neofitów i młodych katechumenów, jak wielkie było to pragnienie Ojca Świętego, bo właśnie o tym mówił m.in. arcybiskupowi kardynałowi Avelin, a to też widzieliśmy, jak wczoraj i dzisiaj realizowało się w Paryżu. To także ci, którzy są przedstawicielami różnego rodzaju zgromadzeń zakonnych obecnych tutaj w Lourdes, bo Lourdes jest nazywane przez Francuzów Małym Rzymem ze względu na to, jak liczne są tutaj różnego rodzaju domy zakonne, wspólnoty zakonne. Mamy tutaj też Polaków, są tutaj bracia z Towarzystwa Ducha Świętego, tak zwani duchacy. To zgromadzenie, które odrodziło się po prawie 100 latach braku powołań, w zasadzie w ostatniej chwili przed tym, kiedy jego konstytucje zostałyby przez Watykan zgodnie z prawem kanonicznym unieważnione. I to właśnie bracia z Towarzystwa Ducha Świętego są tymi, którzy opiekują się tutejszym domem polskim, domem w Belleville, położonym powyżej sanktuarium. Myślę, że jest to miejsce znane wielu polskim pielgrzymom, którzy tutaj do Lourdes przybywają z Polski, ale też ze środowisk polonijnych. Wreszcie są tutaj też obecni także stali kapelani, którzy służą pielgrzymom ze swoich krajów, którzy odwiedzają przez cały rok sanktuarium w Lourdes. Oni także mają okazję teraz spotkać się z Ojcem Świętym na krótkiej rozmowie, pozdrowić Go, podziękować Mu za obecność. A temu wszystkiemu towarzyszą dziesiątki tysięcy pielgrzymów, którzy są tutaj obecni już od wielu godzin. Reporterzy, którzy są na miejscu, mówili, że część z nich czuwała tutaj praktycznie już od rana, bowiem były tutaj transmitowane także te uroczystości, w których papież brał udział w Paryżu, przede wszystkim msza święta na placu de la Concorde, na placu Zgody. I do tego, aby wracać do tych wydarzeń, które już miały miejsce i do słów, które Ojciec Święty skierował w tym czasie do mieszkańców Francji, do nas wszystkich, warto z pewnością wracać. To wszystko znajdą Państwo najpierw na stronie vatican.va, to jest ta oficjalna strona Stolicy Apostolskiej, gdzie można znaleźć wszystkie papieskie przemówienia w tłumaczeniu pełnym na język polski, ale też w mediach społecznościowych i na stronie internetowej vaticannews.va/pl. Tam zapraszamy Państwa nie tylko do tego, żeby śledzić to, co dzieje się w tej chwili we Francji, ale oczywiście też, aby przypominać sobie papieskie słowa i też świadectwa, które tym spotkaniom z Ojcem Świętym towarzyszą i które są ich owocem. Dzisiaj Ojciec Święty, przypomnijmy, o godzinie 15 odprawił mszę świętą na placu de la Concorde, w której uczestniczyło wedle szacunków co najmniej 800 tysięcy osób, nie licząc tych, którzy łączyli się za pośrednictwem transmisji. A te transmisje są, myślę, też fenomenem, o którym warto powiedzieć, bowiem nigdy w historii papieskich podróży do Francji nie było tak dużego zainteresowania mediów, które przekłada się na rzeczywistą liczbę godzin transmisji na żywo wydarzeń z udziałem Ojca Świętego. W tej chwili wszystkie media we Francji, czy to katolickie, czy świeckie, transmitują to, co się dzieje, komentują także w sposób dostępny i przystępny dla osób, które nie są katolikami, które nie są wierzące, bo tacy interesują się i śledzą te wydarzenia z udziałem Ojca Świętego. Widzimy, że Ojciec Święty kończy już powoli to spotkanie. Pozdrawia jeszcze biskupów i kardynałów, którzy są tutaj obecni, którzy towarzyszą mu podczas tej podróży. Za chwilę uda się z powrotem już poza to miejsce objawień, poza teren sanktuarium, do domu biskupiego, w którym będzie mieszkał przez czas swojego pobytu tutaj w Lourdes, a przypomnijmy, że pozostanie tutaj aż do poniedziałkowego poranku. Lourdes jest najdłuższym etapem papieskiej podróży, podobnie jak było to w przypadku podróży Benedykta XVI, który również tutaj spędził najwięcej czasu ze swojej wizyty we Francji, no i jak było to w przypadku Jana Pawła II, który przyjeżdżał specjalnie do Lourdes, najpierw w roku 83, kiedy Kościół obchodził jubileusz odkupienia, a potem w roku 2004 u schyłku swojego pontyfikatu.
Ojciec Święty już odjeżdża. Wierni przybędą tutaj jutro ponownie, aby spotkać się z nim na mszy świętej o godzinie 11. Tę mszę świętą, tak jak też kolejne wydarzenia, będziemy dla Państwa transmitować. Dokładne godziny można znaleźć na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. A już dzisiaj dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, za towarzyszenie Ojcu Świętemu i towarzyszenie Kościołowi we Francji, który przeżywa chwile historyczne, chwile, których i radość, których nie widział na ulicach i w swoich wspólnotach od kilkudziesięciu lat. To są słowa, które słyszymy od tych, którzy teraz na bieżąco komentują to, co dzieje się w ich kraju. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, życzymy błogosławionej dobrej niedzieli i zapraszamy na jutro na godzinę 11 na transmisję mszy świętej pod przewodnictwem papieża Leona XIV na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież kontynuuje wizytę we Francji. Jednym z tematów, które porusza, jest powrót Francuzów do wiary. Leon XIV przewodniczył też mszy świętej na paryskim Placu de la Concorde. Z kolei wieczorem Ojciec Święty uda się do Lourdes, gdzie zawierzy Francję w stawiennictwo Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Aby świat miał życie, to hasło trwającej od wczoraj wizyty Leona XIV we Francji. Papież powraca do niego w swoich przemówieniach, a Francuzi mówią, że słowa te już zaczęły się wypełniać. Jednym z ważnych tematów jest fenomen powrotu do wiary katolickiej, o którym mówił podczas dzisiejszego spotkania z katechumenami, neofitami i odpowiedzialnymi za ich formację.
2: Może się wydawać paradoksem, że zjawisko tak wielu osób, które na nowo odkrywają Ewangelię i przyjmują wiarę, pojawia się w kontekście społeczeństwa takiego jak francuskie, które jest naznaczone głęboko sekularyzowaną kulturą. Drodzy katechumeni i neofici, wasze doświadczenie i świadectwo są namacalnym znakiem działania łaski Bożej, które wymyka się analizom statystycznym i socjologicznym. Zjawisko to, przeczące wszelkim podstawom defetystycznym oraz temu, co papież Franciszek nazywał jałowym pesymizmem, należy przyjąć w duchu odpowiedzialności.
1: Odwołując się do tego pilnego wyzwania Kościoła we Francji, papież zachęcał, by żył on duchem wtajemniczenia, zapewniając katechumenom i neofitom wsparcie także wówczas, gdy przyjmą oni sakramenty i będąc wrażliwym na różnorodność doświadczeń, z którymi przychodzą.
2: Właśnie tutaj w pełni ujawnia się znaczenie stylu opartego na bliskości, współczuciu i czułości. Trzeba znaleźć mądrą równowagę, aby ich przyjmować i słuchać, a zarazem zachęcać do podejmowania wymagających wyzwań wiary. Jest to droga, na której należy szanować rytm drugiego człowieka, postępując stopniowo, z uwagą i w duchu braterskiego towarzyszenia. Chodzi o przyjęcie stylu wspólnego podążania. Na drogach wiary chrześcijańskiej wzajemnie się ubogacamy i razem wzrastamy. Prezbiterzy i świeccy, rodzice chrzestni i katechumeni, animatorzy pastoralni i neofici.
1: Także dziś Leon XIV odprawił mszę świętą na paryskim Placu de la Concorde. W homilii wołał o dary Ducha Świętego dla całej Francji i zachęcał, by katolicy jeszcze bardziej zbliżali się do serca Jezusa.
2: Widząc was tutaj zgromadzonych, moi bracia i siostry, dziedziców długiej i pięknej historii świętości we Francji, mówię wam, teraz wy także zaczerpnijcie z tego źródła, którym jest przebite serce Jezusa. Tak. Pragniecie Boga, życia, prawdy, jedności, pokoju, komunii i szczęścia. Pragniecie na nowo odkryć jasny horyzont i budować odnowiony naród, czerpiąc z jego korzeni ożywianych wiarą. Nie zatrzymujcie dla siebie tej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz pozwólcie, aby wylewała się z waszych serc, gasząc pragnienie i napełniając tych, których spotykacie. Do was należy nieść nadzieję tam, gdzie panują zniechęcenie i duchowa oschłość.
1: Wieczorem papież uda się do Lourdes, gdzie przy grocie w miejscu objawień zawierzy Francję w stawiennictwu Maryi.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.